0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Huberta zatkało. Przez chwilę nie wiedział, co odpowiedzieć. Zresztą nie tylko to. Aram pochylił się do Mejera, chwycił go za ramię dłonią silną jak i madło i szepnął mu do ucha. Nie zapominaj, że pralinka wciąż pracuje dla mnie. Mam kopię tego filmu. Trzymam go na wsiaki słuchaj. Także uważaj na siebie. Najlepiej się nie odzywaj. I ucz się od najlepszych. Tych, których nigdy nie zamykają do klatek. W tym momencie krótko zawyła syrena, a w oddali rozbłysło światło policyjnego koguta. Hubert na własne oczy przekonał się, że zwłok nie trzeba było transportować aż z podjazdu, jak przypuszczał wcześniej. Zwykły Passat bez trudu podjechał przez zwały śniegu aż do miejsca, w którym stali. Z wiekowego auta wysiadł Przemysław Pralinka i w jego asyście nadkomisarz Olchowik poprowadził Huberta na tylne siedzenie radiowozu. Są twoje paluchy na linach, włosy i krew w klatkach, oświadczyła Weronika, kiedy dotarła na policyjny dołek, gdzie ulokowano Mejera. Co ty na to? Hubert milczał. Unikał spojrzenia prokuratorki. Odkąd go przywieźli, nie odezwał się nawet słowem. Rozumiał już, dlaczego Jonasz wybrał milczenie i dlaczego ludzie czasami nie mają ochoty się tłumaczyć. Inna rzecz, że kurko bolało go gardło. Vera rzuciła plik dokumentów na stół. Co mam z tym zrobić, Mejer? I zaczęła powtarzać wszystko to, co sam już wiedział i co tyle razy przerabiali. Jesteś ostatnią osobą, która widziała Izabelę Stańczyk żywą. Twoje ślady są w jej wozie. Wcześniej dziennikarka odbyła sesję wiązania, dominacji, czy jak to się zwie, podejrzewamy, że w mieszkaniu Englotów. Tam też byłeś. W tym lokalu jest w chuj twoich śladów. Włamanie zgłosiłeś dopiero rano. Dlaczego mnie nie wezwałeś? Plądrowałeś samodzielnie lokal, łaziłeś w te i we w te. Mam w tych kwitach całą twoją drogę krzyżową. Przestraszyłeś Jonasza, sugerowałeś mu odpowiedzi. Tak do cholery twierdzi personel ośrodka, w którym go przesłuchiwałeś. Byłeś w tej samej sali, kiedy ktoś zadusił Englota. Linda, ktoś inny, nic na ten temat się nie zająknąłeś.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Uwadze wywiadowców nie umknęła też jego żona Margaret, również weteranka CIA. Para zgadza się na rozmowę, ale prosi, bym nie pytał o pracę w Polsce przed 1990 rokiem. Dyskutujemy więc o obserwacji w ogóle, o współpracy naszych wywiadów i kontrwywiadów, o ich braku poparcia dla obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom służb specjalnych PRL, o toczących się na świecie wojnach, a w końcu o Moskwie, w której mieszkali w latach 80. Ten ostatni temat Norwilowie zamykają, mówiąc zgodnie: w CIA wyrażano się o PRL inaczej niż o Związku Radzieckim. Rosja była wrogiem, a Polska wyłącznie przeciwnikiem. I takie też były nasze osobiste doświadczenia i odczucia. Żegnamy się w pośpiechu, zasiedzieliśmy się, a Norwilowie tego dnia mają jeszcze zobowiązania. Szczęśliwie o tej porze dnia warszawskie ulice nie są zakorkowane, a kawę piliśmy niedaleko miejsca, w którym umówili się na kolejne spotkanie. Na rynku Nowego Miasta czekają na nich przyjaciele. To dawni przeciwnicy, funkcjonariusze służb specjalnych PRL. Na jednym ze spotkań z Agnieszką czeka mnie niespodzianka. Moja rozmówczyni przychodzi z nieznanym mi mężczyzną. Tadeusz jest jej mężem. Poznali się w latach 80. w biurze B. Razem są do dziś. Dla dobra konspiracji kazano nam się izolować, nie nawiązywać zbyt bliskich znajomości z ludźmi spoza służby, mówi Tadeusz i kontynuuje. Cieszę się, bo poszedłem się izolować do Agnieszki, a jak już poszedłem, tak zostałem do dziś. Pytam o odczucia po latach. Agnieszka mówi: czuję się wyjątkowo wyróżniona, że mogłam pracować w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a po 1990 roku w Urzędzie Ochrony Państwa i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czuję się wyróżniona, że pracowałam dla Polski i wykonywałam dla niej dobrą robotę. Byłam najdłużej urzędującym naczelnikiem wydziału, przeżyłam 7 szefów i 13 dyrektorów. Przy pierwszym medalu, który w życiu dostałam, było mi ciężko powstrzymać łzy. Jednak małżeństwo opowiada również o ciemnych stronach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana, wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21.00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej najnowszej powieści. Zajrzymy też nad morze. Tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Patent żeglarski?
3: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością, rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic. Klasik.
0: Reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action. Niskie ceny. Duży uśmiech.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku najpoczytniejszy polski pisarz Remigiusz Mróz w poranku opowie o swojej najnowszej powieści. Zajrzymy też nad morze, tam szykuje się ważne operowe święto.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

142 dzień roku, 22 maja, piątek i w końcu cieplej i pięknie zielono. Aż człowiek nie może się doczekać. Czego? Weekendu, ale to już blisko, niedaleczko, już jutro. Będę miał dla was kilka propozycji na weekend i nie tylko, w śniadaniu mistrzów, które jak zwykle do 10:00. Jak zwykle na to spotkanie radiowe z dużą przyjemnością zapraszam. A serwuję od rana to, co dobre. Najpiękniejszą muzykę filmową w najlepszym wydaniu i pieśni. Tak jak choćby to. No nie ma lepszej pieśni na dzień dobry, prawda?

0: Ironheart, Dalla Tirol i 3 minut brakuje do godziny 7 i w Studio Faktów pojawia się z tej okazji, bo za chwilę trzeba opowiedzieć, co w świecie, co w Polsce, co dobrego, na co zwrócić uwagę. Agnieszka Pietrzek.
1: I dzień dobry, i jest to piątek i surprise, można powiedzieć, okay. Z oceanu. Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy, ogłosił no tak mniej więcej 8 godzin temu prezydent USA Donald Trump. W kraju między innymi obserwujemy święto studentów.
2: W piątek wiem, że właśnie jestem taki rapowy, to też bardzo fajnie, może być ciekawie.
1: Ciekawie na pewno. Pogodowo też się zapowiada ten piątek, ale nie będę odbierać chleba tobie, Łukaszu. Ty będziesz informował po faktach RMF Classic, co na pogodowych mapach kraju. Ja zapraszam na pierwsze o poranku piątkowe fakty RMF Classic, punktualnie o 7.
3: Reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty

0: I po ponad tygodniu niepewności zapowiada wysłanie do Polski 5000 żołnierzy. Informację ujawnił 8 godzin temu wpisem w swoim portalu. Czego się dowiedzieliśmy? O tym w relacji naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
1: Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, prezydent Donald Trump. To jest dokładnie ten wpis. Na razie to tyle informacji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Po relacji zza oceanu komentarze z Nadwisły. Prezydent Karol Nawrocki, któremu, jak słyszeliśmy, Trump poświęcił swój komunikat, w mediach społecznościowych napisał: stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei pisze o modelowej współpracy polsko-amerykańskiej. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność, czytamy we wpisie Kosiniaka-Kamysza. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir ma 5-letni zakaz wjazdu do Polski, poinformował szef MSWiA. Marcin Kierwiński dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Ben-Gwir, przypomnę, szydził zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku. Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. To nagranie spotkało się z krytyką wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch. Zatrzymani aktywiści flotyli Sumut zostali już deportowani z Izraela.
2: RMF Classic. Znamy fakty.
0: 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych wczoraj pisemnych egzaminach maturalnych, a chodzi o przypadki publikowania arkuszy w internecie jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
3: Został skierowany wniosek dotyczący egzaminów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. Chemia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia i historia.
0: Informował Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 70 maturzystom unieważniono egzaminy. W większości przypadków chodziło o wniesienie na salę gimnastyczną telefonów lub innego sprzętu elektronicznego. Pisemna matura 2026 przeszła do historii. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 30 maja. Egzaminy w tej sesji zdaje 344 tysiące maturzystów. Starsi koledzy w wielu miejscach kraju świętują. W Szczecinie na przykład drugi dzień juwenaliów. Scena na Łasztowni wieczorem znów zatętni życiem. Na które koncerty studenci czekają najbardziej? Pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
4: W piątek wiem, że właśnie jestem taki rapowy, to też bardzo fajnie, może być ciekawie. Pójdę z przyjaciółmi, gdzie mnie zaprowadzą, tam pójdę. Jakoś to będzie. Ja już jestem dogadana, że idę na Problem w sobotę. No na resztę koncertów się nie pcham, ale na to się cieszę.
5: Wszyscy, z którymi rozmawiałam, to właśnie mówią, że sobota to taki najlepszy dzień.
4: Sobota najlepszy dzień, z tego co wiem, to tak. Bardzo dużo studentów, naprawdę Szczecin żyje.
0: A co w Szczecinie i innych miastach w pogodzie, o tym już za chwilę powie Łukasz Wojtusik. Ode mnie jeszcze zaproszenie na następny fakt RMF Classic w skrócie o 7.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: No to oficjalnie, po Agnieszko, to będzie wyglądało tak. Zachmurzenie umiarkowane. Okresami duże. Rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe. Ale jak będzie, pani Agnieszko, dzisiaj? Na to czekaliśmy. Tak jest. Ciepło przede wszystkim. Tak jest, powyżej 20 stopni. Od 19 do 22 po południu średnio. Teraz od 10 do 13, 14. Piękne słońce na przykład nad Trójmiastem mamy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: 5 po 7 na śniadanie mistrzów do radiowego stołu. Jak zwykle zapraszam, jak zwykle z dużą przyjemnością, jak zwykle do 10, jak zwykle w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
7: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
6: Julia i Emil dziś imieninowi i dla was wszystkiego dobrego.

0: A wśród urodzonych 22 maja są między innymi zadziorny tenisista, wybitny Nowak Dziokowicz i brytyjska supermodelka Naomi Campbell, a także były lider grupy The Smith, Morrissey. Jeśli dzisiaj macie jakikolwiek powód do świętowania, to co? To świętujcie, na przykład juwenaliowo, o tym w faktach było. A w poranku RMF Classic dzisiaj dużo przedweekendowych propozycji dla was mam. Będą filmy, będą seriale nowe, będzie książka na weekend i to nie byle jaka. Remigiusz Mróz napisał nową powieść i o niej nam opowie.
1: Śniadanie mistrzów RMF Classic przez radio do serca.
0: Jak to zrobić, jak to uczynić, żeby dobrze wejść w nowy dzień? Szczególnie, że piątek, czyli prawie weekendu początek, na przykład tak. Z dnia świstaka. Szer specjalnie dla nas. 6 po 7.

0: Pięknie wybrzmiewa. Misja. Ennio Morricone. 12 po 7, śniadanie mistrzów piątkowe powoli się rozkręca, prowadzi nas do weekendu ścieżką, może nie krętą, może po prostu prostą, bo podawanie napoi wydaje się proste. No, chyba że będzie to podawanie napoi w historycznym anturażu.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że w maju 1886 roku dr John Stith Pemberton zaczął sprzedawać dosyć dziwny napój klientom apteki. Dziwny, rozcieńczony syrop nie przyniósł mu wówczas ani sławy, ani pieniędzy. Mimo to wystawiono mu po latach pomnik. Pemberton to rocznik 1831. Pilny student medycyny i farmacji w swoim rodzinnym stanie Georgia w USA. Otworzył sklep, w którym oferował różne mikstury służące poprawianiu zdrowia, cery, wzmacnianiu włosów, uśmierzaniu bólu. Nawet mu to jakoś szło, ale wybuchła wojna secesyjna. Miał równe 30 lat, kiedy zaciągnął się do wojska. Walczył po stronie południa, a w jednym ze starć został ciężko ranny. Wyszedł z tego, ale nie mógł się pozbyć silnych dolegliwości bólowych. Medice curate ipsum, głosi rzymska sentencja, a lekarzu ulecz samego siebie. No więc wziął sprawy w swoje ręce. Ból uśmierzał morfiną, ale tego nie dało się stosować na dłuższą metę. Szukał innych środków, dla siebie, ale też dla klientów apteki i laboratoriów. Z Ameryki Południowej zaczął sprowadzać liście koki. Zalewał je francuskim winem. Dodawał orzechy coli i inne jeszcze składniki. Powstawał napój, który i smakował, i działał. Pemberton nazwał to French Wine Coca. Znalazł nabywców. Wydawało się to korzystnym pomysłem zarówno aptekarskim, jak też biznesowym. Jednak pojawił się kłopot. W 1881 roku w Georgii wprowadzono prohibicję. French Wine Coca sprzedawane być nie mogło. W związku z tym Pemberton musiał ją czymś zastąpić. Stąd zaczął do gęstego syropu z liści koki i orzechów coli dodawać wody sodowej. Wielkiej popularności to nie zdobyło. Jego księgowy wtedy wymyślił, żeby to jakoś nazwać, wymyślić znak reklamowy. Tak też zrobiono. Pemberton opatentował dosyć znaną nam nazwę dzisiaj Coca-Cola Syrup and Extract i próbował to sprzedawać dalej. Niestety fortuny na tym nie zrobił. Przed śmiercią sprzedał wszystkie prawa i recepturę człowiekowi, który postanowił zainwestować w promocję i produkcję nowego napoju niewiele, bo $2300. Musiał mieć i dużą wyobraźnię, i duże samozaparcie, licząc na to, że zrobi biznes na czymś takim, co się nazywa Coca-Cola. No, ale jakoś zrobił, a po latach Pemberton dostał za to pomnik.

0: Antoni Dworzak i humoreska w śniadaniu mistrzów. Łyk klasyki porannie nam się należało, a teraz ważne wieści dla tych, którzy lubią świat przemierzać na motocyklu. Święto motocyklistów już jutro, motoparada w Krakowie.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Motoparadą 2026 motocykliści rozpoczną swój sezon w Krakowie, łącznie w wielkim przejeździe przez miasto, jeśli tylko pogoda dopisze, może wziąć udział nawet 2000 motocyklistów. Przemek Błaszczyk.
2: Motocykliści zbierają się w sobotę na parkingu przy M1. Parada wyruszy punkt o 12:00 i miłośnicy dwóch kółek przejadą Nowochódzką, Tischnera i Księcia Józefa.
3: I do Kryspinowa. Tam będzie główna impreza jak od kilku lat. Tak, tak, oczywiście. Będzie grill, będą różne konkursy. W tym roku również mamy, tak jak i w zeszłym roku, motocyklowego pokera, czyli można pojechać też na wycieczkę. Jest 5 punktów, zbiera się karty i później ten, kto zbierze najlepsze karty, wygrywa nagrodę główną. Bardzo fajne nagrody są w tym roku, także zapraszamy też i do tej formy atrakcji.
2: Wszystko ma zakończyć się tradycyjnym ogniskiem, zapowiada Mariusz Stawowiak, prezes Stowarzyszenia Motocyklistów Grupa Południe.
0: A jutrzejszą motoparadę w Krakowie zapowiadał u nas Przemek Błaszczyk.

0: Fałkonie, Nino Rota, przepięknie to się gra, prawda? Taka muzyka tylko u nas w RMF Classic. Za 3 minuty ważne fakty od Agnieszki Pietrzak i rzeczy może mniej poważne, ale bardzo potężne. Bardzo dużo pieniędzy. Za bardzo dużą kwotę sprzedano na aukcji w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla. Sprawie się przyjrzymy.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
1: Po reklamie.

0: 7.31. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. O tej decyzji poinformował na swoim portalu, zmieniając tym samym wcześniejsze plany Pentagonu. Przypomnę, w środę Ministerstwo Wojny przekazało, że zmniejsza liczbę brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie z 4 do 3 i opóźnia rozmieszczenie amerykańskich sił w naszym kraju. W Polsce Pałac Prezydencki mówi o znakomitych relacjach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, a rząd o swojej ofensywie. Przebywający w Waszyngtonie wiceszef MONU Paweł Zalewski na kilkadziesiąt minut przed komunikatem Trumpa przekazał, że liczba wojsk w Polsce nie ulegnie zmianie i toczą się rozmowy o stałej obecności amerykańskich sił w naszym kraju. Z kolei po wpisie Trumpa drugi z wiceszefów obrony narodowej, Cezary Tomczyk, który także jest w USA, opublikował krótkie nagranie wideo.
2: Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Obóz prezydenta z kolei podkreśla, że decyzja przywódcy USA to zasługa Karola Nawrockiego. Jeszcze w czerwcu rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. Kontynuowane będą prace w dawnej wsi Późniki, napisała szefowa resortu kultury Marta Cienkowska na portalu X. Wczoraj w ministerstwie odbyło się spotkanie poświęcone relacjom polsko-ukraińskim w zakresie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Za 450 tysięcy 160 euro dokładnie sprzedano na aukcji w Paryżu fragment schodów z wieży Eiffla liczący 14 stopni. A chodzi o odcinek kręconych schodów, które kiedyś łączyły drugą i trzecią kondygnację wieży i zostały zdemontowane w 1983 roku. Ponad 2,5-metrowy fragment sprzedany na aukcji, wiadomo, że nabył kolekcjoner francuski.
0: Drogą radiową doślemy Państwu fakty kolejne o 8:00, zapewniam.
1: Tak jest, zapraszam.
0: A my teraz zaglądamy do pogody. No i proszę, od 10 do 14 stopni. No niby chłodno, ale już przyjemnie. Jest dobrze. I co najważniejsze, jest pogodnie. Więcej chmur mamy teraz na krańcach zachodnich. Na wschodzie duże przejaśnienia. Najwięcej słońca na Pomorzu i na Mazurach. Tam dzisiaj 20-21 stopni, a maksymalnie 22-23 stopnie nam się szykują. Będzie po prostu ciepło i dość przyjemnie. I z tego, co widzę, najprawdopodobniej bez deszczu dziś. 7.33 tymczasem. Płyniemy przez piątek w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. To może coś nowego? Diabeł ubiera się u Prady?

0: Waldemar Kazanecki, Noce i Dnie, i w ten sposób rozkołysaliśmy sobie trochę poranek w RMF Classic. Dziś piątek, piąteczek, piątuniu. Nie, piątek generalnie rymuje się ze słowem enigma. Składa się po prostu. I z Przemkiem Semczukiem.
1: Rym ciut nieregularny ci wyszedł, ale w kulturze i sztuce wszystko, jak wiemy, jest dopuszczalne.
0: Przemku, na to spotkanie czekałem, bo chciałem dowiedzieć się, jak skomentujesz gorący temat, który podzielił czytelników i pisarzy.
1: Aha, o to chodzi. O, widzisz, od dawna czekałem na to pytanie.
0: No, temat jest świeży dla nas, bo taka duża dyskusja o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w pisaniu, przy okazji tego, co powiedziała Olga Tokarczuk, noblistka, toczy się tak naprawdę od kilku dni.
1: Temat jest stary, teraz stał się po prostu głośny. Gdy tylko pojawiły się sztuczne twory, wszyscy zapowiadali, że one zabiorą nam pracę. Od początku uspokajałem, raz nawet pewna osoba mnie przekonywała, że wszystko to zrobi lepiej niż ja i ja nie będę już potrzebny.
0: Jak nie będziesz potrzebna, w piątki porannie kto się będzie pojawiał? Z pewnością nie wpadnie za ciebie AI do studia.
1: Trafiłeś. Nie pojedzie do archiwum i nie wyjmie z półki kilku opasłych tomów akt. A co najważniejsze, te akta nigdy nie będą dostępne w sieci.
0: Dobrze, ale gdybyś takie dane zeskanował i nakarmił nimi czat, to przecież on sobie z pisaniem już poradzi.
1: Koleżanka raz przekonywała mnie, że tak jest i poprosiła czata, aby napisał tekst w stylu Semczuka. Najpierw odpowiedział, że nie może, bo nie zna stylu, ale już po chwili jednak zaczął pisać.
0: Czyli jednak twoje książki z sieci znał i mógł je przeanalizować.
1: I tu niestety kłania się piractwo. Ludzie często kupują i nazwijmy to dzielą się z innymi, a tym samym wydawcy i autorzy tracą po prostu pieniądze.
0: Dobrze, ale co z tego wyszło?
1: Pożal się Boże, ja bym się pod tym tekstem nie podpisał. To było słabe. Chyba, że modele językowe lepiej radzą sobie z tekstami noblistów.
0: Dobrze, nie bądźmy złośliwi. Co z enigmą, Przemku? To, co nam opowiadasz w programie, to mało znane historie. Nie szukasz ich jednak w archiwach.
1: Pośrednio. Otóż chciałem wypróbować, czy sztuczna inteligencja jest do tego przydatna i niestety wynik wyszedł marny, bo wyszukuje to, co jest w internecie, a to często nie jest zgodne z prawdą i równie często pada odpowiedź, że czat nie ma dostępu do płatnych archiwów. Ja mam, po prostu wykupiłem dostęp do New York Timesa, Guardiana czy archiwów prasowych, w których można znaleźć wiele tytułów nawet sprzed 100 lat i tam wyszukuję informacje. Czasochłonne, pracochłonne, ale uczciwe. A dzisiaj o 22:00 zapraszam na kolejny odcinek. Będzie blisko nas, w czasie i w przestrzeni. Wrócimy do wydarzeń, których wiele z nas było świadkami.
0: No i znowu Przemek tak zamieszał, że zrobiła nam się prawdziwa enigma. Więcej po 22:00 w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Spokój w wersji audio. Keep pouring from window.

0: Mama Kazeliot na 9 minut przed 8, śniadanie mistrzów, dream a little dream. Dla nierozbudzonych ważna informacja, piątek mamy. To oznacza, że już blisko do kolejnego wolnego.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: A my tu tymczasem pracujemy ciężko na wyznaczonym odcinku z Igorem Skrzypkiem. Dla Igora ten odcinek to pasaż ekonomiczny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się i ostrzegamy, żeby na tym wolnym może tak się trochę przyhamować z wydatkami, gdyby były takie w planach, bo zaczyna się zmiana w portfelach Polaków, to pokazują najnowsze dane. Wynagrodzenia rosną coraz wolniej. Te najnowsze odczyty Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wzrost na poziomie nieco powyżej 5% w skali roku i w oczach wielu analityków taki odczyt to rozczarowanie.
3: Jeszcze rok czy dwa lata temu widzieliśmy średnie wzrosty w okolicach przekraczających 10%, a w niektórych branżach te wzrosty były jeszcze wyższe. W tej chwili widać, że wynagrodzenia się uspokajają.
2: Ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. No i z jednej strony to oczywiście źle, bo o podwyżkę będzie trudniej, szczególnie, że spadło zatrudnienie. Z drugiej strony, na pocieszenie, taki trend wesprze walkę z inflacją. Wolniej rosnące pensje sprawią, że na mniej będziemy niestety mogli sobie pozwolić. Popyt w sklepach spadnie, więc przynajmniej ceny w nich będą rosnąć nieco wolniej. A podwyższona inflacja prawdopodobnie i tak nas nie ominie. Komisja Europejska zrewidowała swoje prognozy. Zgodnie z nimi w tym roku w Polsce ceny wzrosną o 3,6%.
0: Mam nadzieję, że słuchający nas teraz pracodawcy nie zasugerują się tak dosłownie słowami Igora.
2: Jeśli tu są pracodawcy z nami, proszę o tym zapomnieć. Tego nie było.
0: Dobrze, w pasażu ekonomicznym przechodzimy teraz do stałego punktu programu, niezwykle ważnego dla tempa inflacji, do cen paliw.
2: I w weekend tankowanie będzie odrobinę tańsze, to są te dobre wieści w pasażu ekonomicznym. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny, zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro na pylonach zobaczymy stawki za litry o kilka groszy niższe dla cen paliw. Ważne są też kursy walut, tam bez zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
0: I jeszcze przed weekendem podsumowanie ekonomiczne dnia 18 w RMF Classic, a z nami był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Grzegorz Turna w RMF Classic gra muzykę z Zakochanego Anioła. Łukasz Wojtusik pyta przed ósmą Agnieszkę Pietrzak, co tam pani w faktach?
1: A Agnieszka Pietrzak odpowiada panu Łukaszowi Wojtusikowi. Intensywność, impulsywność Donalda Trumpa. Zaskoczenie nagłym zwrotem w sprawie obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zbieramy oczywiście komentarze po decyzji prezydenta USA, który, przypomnę, poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Z takich weekendowych już zapowiedzi wiemy, że była już noc muzeów, a będzie noc...
0: Nie wiem.
1: Sądów. Gdzie i jakie będą atrakcje?
0: Czy można zostać tam na dłużej?
1: Jasne, zapraszamy. Zapraszam na fakty o ósmej.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobry.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Donald Trump jeszcze raz dowiódł, że jest nieprzewidywalny. Tak Marek Magierowski, były ambasador w Izraelu i w USA, komentował w RMF FM decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu do Polski dodatkowych, przypomnę, 5000 żołnierzy. Decyzja wywołała zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników, bo ona zmienia wcześniejsze plany Pentagonu.
5: Dowiódł raz jeszcze Donald Trump, że działa instynktownie, czy wręcz impulsywnie. Nie ma długofalowej wizji obecności militarnej amerykańskiej na Starym Kontynencie. Ta decyzja nie jest oparta na chęci wzmocnienia wschodniej flanki NATO, czy wzmocnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko wynika z osobistych rzeczywiście relacji z prezydentem Nawrockim.
4: Cała rozmowa z Markiem Magierowskim jest do posłuchania na rmf24.pl. Rośnie zainteresowanie przydomowymi schronami i ziemiankami. Tak zauważają wystawcy na targach ochrony ludności i obrony cywilnej Protega w Poznaniu. W ostatnich latach coraz więcej osób pyta o tego typu rozwiązania do wykonania na swoich podwórkach.
6: Najwięcej popytu jest w Niemczech i we Francji. W Polsce też się zwiększa popyt na takie bardziej ukrycie i schrony.
7: Niemcy, Francja, tam bardziej schrony, czy bardziej właśnie piwnice, ziemianki, składowanie produktów takich codziennych?
6: Tam bardziej składowanie produktów codziennych.
7: A w Polsce w drugą stronę?
6: Ja bym powiedział, że schrony, tak, rośnie interes. Coraz więcej pytają, piszą nam, dzwonią.
8: Bardzo dużo pytań na zasadzie gotowych rozwiązań, cen tych rozwiązań.
4: Zauważają wystawcy, z którymi rozmawiał nasz poznański dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Są i takie fakty.
4: W Słupsku dziś drugie takie wydarzenie w tym mieście, Noc Sądów, czyli oswajanie wymiaru sprawiedliwości w formie zabawowej.
10: Będzie można wziąć udział w grze terenowej Spadek, o tym, jak załatwić sprawę spadkową w sądzie rejonowym, i będą również przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, z którymi będzie można porozmawiać o tym, jak wygląda praca w danym zawodzie, jaka jest ścieżka kariery do tego zawodu. Pogoda nam dopisze w tym roku, bo w zeszłym roku nam nie dopisała, więc również przed budynkiem sądu zostaną umieszczone pojazdy do konwojowania służb mundurowych, które będzie można zobaczyć. Służba więzienna planuje rozstawić namiot przed budynkiem sądu.
4: Skoro sąd ustami Joanny Kończyk, pani prezes Sądu Rejonowego w Słupsku, orzekł, że pogoda będzie dobra, to tak być musi. Z wyrokami się nie dyskutuje. Łukaszu.
11: Nie, nie, ja w ogóle nie dyskutuję, w ogóle za nie mówiłem po prostu po takim wyroku. Fakty to nie wyrok, to po prostu naturalny bieg poranka, o 8.30 wracają, a teraz wieści pogodowe.
4: Słuchamy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Przyjmijcie zatem do wiadomości, że piątek przyjemnie, ciepło się u nas rozgości. W końcu maj mamy przecież w kalendarzu, w zasadzie do drugą jego część, i wypadałoby, żeby już było ciepło. Teraz w całym kraju powyżej 10 stopni, 11 w Zakopanem, 14 we Wrocławiu i Poznaniu i 15 w Warszawie. Dziś po południu będzie przyjemnie, od 19 do 22 stopni średnio, na zachodzie większe chmury.
12: Prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Chmur trochę będzie po południu, jak słyszeliście. Coraz więcej mamy w Polsce natomiast uczniów w chmurze. O tym pomyślę na edukację, więcej w przeglądzie prasy za kilka minut. Potem Baltic Opera Festival nam się szykuje. Piękne spotkania nad morzem. Zapowiadać będziemy przed 9:00. No i będą pluszowe opowieści wasze i jeszcze Kasia Czajka-Kominiarczuk. Mam nadzieję, odpowiem jej na pytanie ważne dla mnie, jako fana tego serialu. Co z trzecim sezonem The Pitt?
13: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
11: Siła miłości. niech się tu rozgości tymczasem w Śniadaniu Mistrzów.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Sprawdzamy, czym żyją gazety w piątek rano. Od pieniędzy, przez rynek pracy, aż po szkołę. I zmiany, które mogą dotknąć coraz więcej rodzin. To nas dzisiaj zajmuje. Mnie zajmuje w przeglądzie prasy subiektywnym. Zaczynam od gospodarki. Program Ceny Paliwa Niżej znalazł się pod ostrzałem ekspertów. Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Według ekonomistów to program zbyt kosztowny dla państwa. Nie najlepiej skonstruowany. Nie zachęca on na przykład do oszczędzania paliwa. Mam wrażenie, że wręcz przeciwnie. Aż 11 z 18 uczestników panelu Gazety Rzeczpospolita opowiedziało się za jego wygaszaniem. W przededniu Dnia Matki gazety wracają już do tematu nierówności. Dziennik Gazeta Prawna szeroko o tym pisze. Dzisiaj przypomina w magazynie, że macierzyństwo w naszym kraju wciąż oznacza niższe zarobki i gorszą perspektywę zawodową kobiet. Co ważne, problem zaczyna się jeszcze przed urodzeniem dziecka, ponieważ pracodawcy często traktują kobiety już jako potencjalne matki. No i chociaż są urlopy, jest ponoć jawność wynagrodzeń, to jak podkreślają badacze, sam się problem nie rozwiąże. Szerzej o tym przeczytacie dzisiaj w Gazecie Prawnej, dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze coś z rodzaju temat na weekend. Tygodnik Powszechny pisze o rosnącej popularności nauczania domowego. Korzysta z niego już ponad 1% uczniów. Chodzi o to nauczanie w chmurze, w tak zwanej chmurze. Dzieci uczą się głównie online, bez codziennych sprawdzianów, a rok zaliczają specjalnie przygotowanymi egzaminami. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej ma w planie zakaz takich egzaminów zdalnych. Co oznacza to dla rodziców? Co oznacza to dla dzieci? Rodzice już alarmują, że to może uderzyć na przykład w uczniów chorych albo tych, którzy są w kryzysie psychicznym. Temat szeroko opisany w tygodniku powszechnym, który na weekend polecam.

0: Dźwięki z Bandyty, Michał Lorenz, 8.18, Śniadanie Mistrzów, a w nim pluszowy kącik.
1: Pluszowe Śniadanie Mistrzów.
0: Nie może być piątkowego programu bez pluszakowego podejścia. Pluszak Jolanty, bo Jolanta do nas napisała, to jest taki pluszak z doświadczeniem. Ma około 70 lat. Dostałam go razem z drewnianym, kolorowym wózkiem. Szary miś ze skórzanym noskiem, rączki, nóżki są ruchome. Na imię ma Pusio. Wzrost to mniej więcej 45 cm. No, spory miś, spory. Ubrany w biało-różowy sweterek z białymi guziczkami, w szare, krótkie spodenki na szelkach. Ubranko uszyła jeszcze moja mama. Na nogach białe, trochę zużyte, skórzane buciki wiązane na sznurowadła po mnie. Jest prawie moim równolatkiem. Przeprowadzał się ze mną ze 20 razy, ale cały czas jest ze mną. Mój Pusio. To do Pusia dołączy RMF Klasusio, tak chyba powinienem powiedzieć? No, nasz pluszek z logo RMF Classic na koszulce. Ale też słodziak z niego jest. Na wasze opowieści cały czas jeszcze czekam. Pluszowe, niekoniecznie misiowe. Nie tylko z dzieciństwa. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
1: Pluszowe Śniadanie Misiów.

0: Karnawału Zwierząt, fragmencik, 8.25, za chwilę kolejna porcja faktów w Śniadaniu Mistrzów, a w nich kolejne komentarze dotyczące ważnej decyzji prezydenta Donalda Trumpa, związanej z naszym krajem.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Zbliża się 8.30, czas na wyjście z kraju i ze świata. Maje dla nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Nie byliśmy zaskoczeni decyzją prezydenta USA w sprawie wysłania 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Wczoraj w ciągu dnia mieliśmy sygnał, że wieczorem pojawi się komunikat, przyznał w RMF FM Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej podkreślał, że to dobre kontakty Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przeważyły o zmianie decyzji Pentagonu. Ilu amerykańskich żołnierzy może zostać ostatecznie wysłanych do Polski?
2: Zakładam minimalistyczny scenariusz, że przyjedzie 5 tysięcy zamiast tych 4 tysięcy zatrzymanych w rotacji. Nie muszą to być koniecznie ci sami żołnierze, ale efektem tego będzie i tak zwiększona obecność amerykańska w porównaniu do poprzednich miesięcy czy lat.
1: Całej rozmowy z Marcinem Przydaczem można posłuchać na rmf24.pl. Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszenie Donalda Trumpa o wysyłaniu większej liczby żołnierzy do Polski. Eksperci wojskowi pracują nad szczegółami. Tak z kolei o decyzji amerykańskiego prezydenta mówił niedawno szef NATO Mark Rutte w szwedzkim Helsingborgu. Tam rozpoczyna się właśnie drugi i ostatni dzień spotkania szefów dyplomacji państw NATO. Głównymi tematami rozmów są zwiększanie wydatków obronnych sojuszu oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. W tych faktach jeszcze teraz drogowe ostrzeżenie z Kujawsko-Pomorskiego. Są problemy na trasie ekspresowej S5 po wypadku, w którym jedna osoba została ranna. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym w Nowych Marzach jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Ostrzegamy i polecamy prognozę pogody już za chwilę od Łukasza Wojtuzika. Następne fakty ode mnie punktualnie o 9.00.
0: Powoli, spokojnie, ale rośnie. Rośnie. I to jest dobra wiadomość. Temperatura. To przyjemne jest, prawda? Jak wychodzicie rano i za chwilę już jest tak ciepło, że wystarczy się tylko dobrze ogarnąć i kurtkę zdjąć i proszę. No i może być miło? Może. Do 22 stopni maksymalnie dzisiaj. Teraz od 11 do 16. Na północy kraju jest najładniej. Na Podlasiu też dużo słońca, chmur. Najwięcej na zachodzie. A z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa za chwilę. Baltic Opera Festival się zapowiada. Święto nad morzem kulturalne bardzo przyjemnie, ale wcześniej dźwięki z Pulp Fiction.

0: Chobank zagraliśmy, Henryk Kuźniak, 8.37. Obiecałem opowieść o ważnym wydarzeniu, Baltic Opera Festival. Motto przewodnie tegorocznej edycji brzmi tego wydarzenia: mity, gusła i zabobony. Opowieści, które budują wspólnotę. Czy tegoroczna edycja wzięła się z tęsknoty za baśnią? O tym opowiada nam Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny festiwalu. Rozmawia z nim Natalia Grzeszczyk.
1: Tak, no tęsknota za baśnią, za dzieciństwem czy za jakimiś gusłami, to jest takie odwieczne moje motto. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i ja często byłem jako dziecko chory, czytałem klechdy domowe czy ballady na przykład Mickiewicza. Te wszystkie opowieści o tych świteziankach, o tych różnych nimfach, o tych dziwadłach, które tam ten nasz romantyczny Adam Mickiewicz powpisywał, to wszystko gdzieś procentuje w tej chwili. No, jest to opowieść o mitach, rzeczywiście o gusłach, o tym, skąd nasza tożsamość w tym wszystkim, no, ale jest to również festiwal poświęcony pierścieniowi Nibelunga Ryszarda Wagnera. Dlaczego? No, z dwóch powodów. Pierwszy powód, najważniejszy, to taki, że mamy 150-lecie prapremiery pierścienia Nibelunga, która odbyła się w domu festiwalowym w Bayreuth, zbudowanym również 150 lat temu na potrzeby wystawiania dramatów Wagnera, a drugi powód to taki, że po prostu Wagnera u nas w Polsce nie ma. Brak jest. Jest jak na lekarstwo. Ta muzyka to jest światowe dziedzictwo kultury. No w roku jubileuszowym powinniśmy, przynajmniej jedna instytucja w Polsce powinna coś z pierścienia Nibelunga jednak wystawić. My jesteśmy właśnie tą instytucją. Ten spektakl na pewno będzie bardzo poruszający. Na pewno będzie oddziaływał na wasze głębokie emocje. Ten spektakl będzie się odbywał w Operze Leśnej, w miejscu szczególnym, które koniecznie trzeba w życiu odwiedzić, zobaczyć, i tym miejscem trzeba się na świecie chwalić. Ale będą też inne pozycje, no takie jak Polskie Wesele Józefa Bera, produkcja przygotowana przez Operę Wrocławską. Produkcja, która nie miała jeszcze swojej scenicznej prapremiery w Polsce. To będzie nasza prapremiera polska utworu polskiego kompozytora, nazywanego polskim Gershwinem. Józef Ber jest znany w niemieckojęzycznym świecie, w Polsce nie jest znany. Dlatego będziemy mieli różne inne wydarzenia, na które serdecznie Państwa zapraszam, w różnych przestrzeniach trójmiejskich. W tym roku gramy w Operze Leśnej, gramy w Operze Bałtyckiej, która jest organizatorem festiwalu, i gramy również w Europejskim Centrum Solidarności. I bądźcie Państwo z nami, naprawdę nie będziecie żałować. Mamy wspaniałych artystów, obsady światowe. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że będziemy ten festiwal realizować, i bardzo nam zależy na Państwa obecności. Nawet jak nie macie nic wspólnego z operą, nie znacie opery, przyjdźcie, zobaczcie, co tam się dzieje. To jest po prostu autentyczne na wskroś.
0: Z autentycznym zaangażowaniem o tym, co szykuje się w czasie Baltic Opera Festiwalu, opowiadał nam Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny tego wydarzenia. A więcej o Baltic Opera Festiwalu już jutro po 17 w teatralnym spotkaniu audycji Cafe Classic, którą tę audycję prowadzi oczywiście Natalia Grzeszczyk u nas.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. Sześć opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: Zbigniew Wodecki zacznie od Bacha na 9 minut przed 9 w Śniadaniu Mistrzów. Od czego natomiast zacząć kulturalnie, kulturalną konsumpcję zbliżającego się weekendu? Od premier oczywiście. No, tych nie brakuje i w kinach, i w serialach, i muzycznie też jest nieźle. Ja kinu się przyglądam na dobry początek. Mandalorian i Grogu, czyli produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen. To może być hit tego weekendu w polskich kinach. To po prostu przeniesiona z serialu historia na kino. Nowy ekran Grogu, jak oni mówią, mały Jodiczek, mały Joda, no i oczywiście Pedro Pascal zamaskowany jako Mandalorian. Ja się pewnie wybiorę, chociaż pierwsze recenzje nie najlepsze. Wśród nowości także Młode Matki, europejski dramat społeczny nagrodzony twórców kina autorskiego oraz Pasażer, thriller z elementami grozy. Więcej o kinie dzisiaj oczywiście w kinie w roli głównej po 14 w RMF Classic. A co w świecie seriali? To o tym Kasia Czajka-Komiarczuk trochę nam opowie po 9, ale na pewno nowe przygody Betty Ripa, dwójka bohaterów, których znacie z Yellowstone, Rancho Datonów od dzisiaj. Twórcy Stranger Things wprowadzili nowy serial The Borrowed. A jeśli lubicie kryminały mroczne, skandynawskie, to drugi sezon Kasztanowego Ludzika jest już. Ja oglądam pierwszy sezon, jest naprawdę nieźle. Więcej o serialach u nas jeszcze po 9.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: No ależ nam się pięknie wszystko złożyło. Piątek, wiosna od Vivaldiego z czterech pór roku. Agnieszka Pietrzak w faktach za chwilę. No,
1: zapowiadana przez Łukasza Wojtusika, tak jest. Ja zapowiem, co będzie w faktach o dziewiątej. Niemilknące oczywiście komentarze po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy. No i pojawi się informacja o tej z anielskim głosem znanej z wichrowych wzgórz. Kate Bush zadebiutowała jako reżyserka.
0: O.
1: Od razu z sukcesem. Powiemy o tym w faktach. RMF Classic o 9:00. Zapraszam.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
0: Dziewiąta. Czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: To sukces Polski i Polaków. Na pewno wszyscy będziemy czuli się bezpieczniej, mając dodatkowych amerykańskich żołnierzy, ale to jest efekt dobrych relacji osobistych między prezydentami Trumpem i Nawrockim. Tak szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz komentował w porannej rozmowie w RMF FM decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa. Przypomnę o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy.
14: Ostatnie dni i tygodnie to powiedzmy było sobie zamieszanie w sprawie wojsk amerykańskich. Pentagon w bezpośrednim kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej wysyłał tutaj niezbyt dla nas optymistyczne sygnały. Na szczęście udało się to wszystko poprzez działania dyplomacji prezydenckiej, pana prezydenta i jego dobrego kontaktu

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Oczywiście też stołówka, pralnia, będą wszystkie podstawowe funkcje, tak żeby cały proces zakwaterowania zamknąć na terenie tego obiektu.
4: To tylko część większego planu. W szczytowym momencie przebudowy może pracować nawet 12 tysięcy osób, dlatego trwa też analiza lokalnego rynku noclegowego. Jak informują polskie elektrownie jądrowe, wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem miejsc noclegowych dla pracowników tej wielkiej inwestycji.
5: Odsłaniamy fakty.
4: Ikona muzyki Kate Bush zadebiutowała jako reżyserka, no i od razu z wielkim sukcesem. Jej krótkometrażowa animacja Little Shrew, mała ryjówka, została nagrodzona na festiwalu w Walii. Produkcja inspirowana wydarzeniami w ogarniętej wojną Ukrainie opowiada o ryjówce, która próbuje przetrwać ucieczkę z bombardowanego miasta. W tle historii rozbrzmiewa utwór Snowflake, pochodzący z wydanego przez artystkę w 2011 roku albumu 50 Words for Snow.

0: Nagroda przyznana Kate Bush w Walii otwiera jej drogę do ubiegania się o nominację do nagrody BAFTA. Trzymamy kciuki, panie Łukaszu.
1: Pewnie, że trzymamy.
0: I słuchamy
1: za
0: pogody.
1: Kate? Zawsze. 9:30 wracamy z faktami, teraz zerkamy do pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Są pewnie tacy, którzy trzymają kciuki za piękny weekend, bo mają już plany. Na przykład kibice Wisły Kraków, z tego co wiem, w niedzielę mają fetować awans tej drużyny do Ekstraklasy w Krakowie. 13 stopni w Zakopanem, tymczasem w Krakowie 14, 16 w Warszawie. Coraz więcej słońca na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Dziś maksymalnie 23 stopnie, średnio między 19 a 22 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Od 19 do 22 stopni to za chwil parę, a u nas już także bardzo dużo ciepłych, ważnych wieści. Piątki, jak wiadomo, w śniadaniu mistrzów bardzo kulturalne. Gdybym mieszkał w Warszawie na przykład, to poszedłbym koszykówkę na ulicy oglądać. Wielkie wydarzenie z rodzaju 3x3 szykuje się w stolicy, o tym za moment. Potem Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i uniwersum serialowe i kulturalne serialowe polecenia się pojawią. A potem będzie mróz. Ten mróz, Remigiusz Mróz, z nową książką, która właśnie trafiła na księgarskie półki. Opowiemy o urwisku.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
1: A z nami to co najlepsze, najpiękniejsza muzyka filmowa w najlepszym z możliwych wydań. John Williams, Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki.

0: Muzyczna, piękna podróż z podróżnikiem Indianą. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, muzyka John Williams. Wczoraj byłem w Warszawie i widziałem plac, na którym trwają przygotowania do bardzo ważnego wydarzenia. Warszawa, jej centrum, stanie się już niedługo światowym centrum koszykówki.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 odbędą się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie między 1 a 7 czerwca.
2: 40 drużyn narodowych z całego świata przyjedzie tutaj do centrum Warszawy, aby rywalizować o tytuł najlepszej drużyny świata zarówno w turnieju żeńskim, jak i w turnieju męskim.
3: Ile boisk? Jaka pojemność trybun?
2: Jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów. Oczywiście też będą boiska treningowe. Natomiast cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata.
0: Zapraszał prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański, rozmawiał z nim Przemek Mzyk. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie od 1 czerwca.

0: Strażnicy marzeń na ścieżce dźwiękowej poranka muzyka Aleksandr Desplat, a u nas teraz Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, specjalistka od seriali, jutro jej Uniwersum RMF Classic po 13.
1: Cześć!
0: Dopiero co w poranku rozmawialiśmy o tym, że z dobrych książek powstają często dobre filmy, z tych z kolei dobre seriale, a tu mamy kolejny serialowy trop z literatury wzięty. Widziałem pierwszy poster do produkcji Na wschód od Edenu. Była książka, był film, będzie serial?
1: Tak, Netflix pokazał nam pierwsze zdjęcia i pierwszy plakat do swojej nowej serialowej produkcji, czyli do serialowego Na wschód od Edenu. I tak naprawdę nie wiemy za wiele o tej ekranizacji. Wiemy, że główną rolę zagra Florence Pugh i że będzie ona grała matkę dwóch braci, tych dwóch braci, pomiędzy którymi mamy ten dosyć centralny dla powieści konflikt, ale właściwie wiemy tylko tyle. Dla mnie chyba najciekawszą informacją o tym serialu jest to, że wśród scenarzystów, wśród producentów serialu znalazła się Zoe Kazan, czyli wnuczka Eli Kazana, autora filmu z lat 50. No wygląda na to, że to takie dziedzictwo rodziny Kazanów ekranizować Steinbecka i pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że wyjdzie jej to równie dobrze, co dziadkowi.
0: Oby. Mówiłeś ostatnio też o tym w poranku, że różnie to bywa z kolejnymi sezonami seriali. W niektórych przypadkach produkcja następnego sezonu trwa nawet dwa sezony. A co z moim ulubionym The Pitt?
1: Tak, twórcy The Pitt nie poprzestają na dwóch sezonach. Już rusza produkcja sezonu trzeciego, bo jest chyba ich zamiarem dawać nam kolejne sezony w tych jak najkrótszych możliwych odstępach. Wiemy na razie bardzo niewiele, ale pierwsza informacja mówi, że czeka nas odcinek listopadowy i że ma to być taki dzień, taki dyżur, który poprzedza święta. Nie wiemy jeszcze jakie święta, bo w listopadzie tych świąt jest dużo, ale jak możemy podejrzewać, jak zwykle bywa przed świętami, będzie bardzo dużo emocji i będzie bardzo dużo ciekawych przypadków.
0: A dużo wcześniej, bo już jutro w RMF Classic po 13 całe uniwersum seriali i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Dmitr Szostakowicz, druga suita na orkiestrę jazzową we fragmencie. 9.26, za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak, a w nich kolejne komentarze dotyczące nagłego zwrotu w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, no a także sprawa nieodebranej przez prezydenta Karola Nawrockiego kwestii ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: Jest 9.30, najwyższa pora na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Informacja dobra, ale emocje powinny być stonowane. Tak wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat komentowała w porannej rozmowie w RMF FM nagły zwrot w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przypomnę, prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do naszego kraju dodatkowych 5000 wojskowych.
2: Z tych ostatnich dni wynika jasno, że jest ogromny chaos po stronie amerykańskiej. Jest chaos informacyjny, jest chaos decyzyjny. I oczywiście to jest dobra wiadomość, że Donald Trump zdecydował praktycznie z godziny na godzinę, że jednak ta obecność amerykańska będzie zachowana i jakoś tam prawdopodobnie zwiększona. Jak słyszymy, nie wiadomo o ile i w jakim trybie, ale pamiętajmy, że tak jak impulsywnie podjął decyzję, żeby to zrobić, tak impulsywnie może podjąć decyzję, żeby tego nie robić. I znowu może zaskoczyć i Pentagon, i Republikanów, i Demokratów, i Polskę.
1: Cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl. Szczegółów decyzji prezydenta USA jeszcze nie ma, powiedział przed chwilą wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Szef kancelarii prezydenta RP Zbigniew Bogucki ma się dziś stawić w prokuraturze krajowej. Został wezwany w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To będzie raczej gorący polityczny weekend w Krakowie. Pojutrze, przypomnę, głosowanie w referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Będziemy o tym mówić w kolejnych piątkowych faktach RMF Classic. Najbliższe punktualnie o 10, a już za moment prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: A powiem więcej nawet teraz. Proszę, proszę, Suwałki już z 15, 15 stopni tam, podobnie jest w Olsztynie, podobnie jest w Gdańsku, 16-17 stopni w stolicy i okolicy. No i temperatura nam, jak słyszycie, powoli rośnie. Dziś 22-23 stopnie maksymalnie, jutro ma być pogodnie i do 25 stopni, a w niedzielę bagatelka nawet 28 stopni, ale uwaga, burzowo się zrobi i na zachodzie, i na północy naszego kraju. 9.32. Piątkowo towarzyszy nam najpiękniejsza muzyka filmowa. O tym wiemy, jeśli słuchacie RMF Classic. Dla was to nic nowego. No ale cały czas, kiedy słyszę braci Bluesa, to mam wrażenie, że otwieramy nowy dzień.

0: Pięknie się zrobiło, bluesowo, bracia bluesa się z nami spotkali, 9:36, a ja mam dobre wieści dla tych, którzy lubią czytać, choćby na weekend. Od środy możecie w księgarniach znaleźć najnowszą odsłonę serii poświęconą komisarzowi Wiktorowi Forstowi, książkę zatytułowaną Urwisko. Natalii Rybie też coś się udało, w tym tygodniu udało się rzeczy wiele, ale jedną z tych rzeczy było spotkanie z Remigiuszem Mrozem. Pojechała za nim w Tatry na Polonę Kalatówki, tam odbyła się premiera książki Urwisko, no i trzeba było dojść do miejsca spotkania o własnych siłach. Jakiego Wiktora Forsta spotkamy w 11. odsłonie serii, która miała być początkowo trylogią? Oto Natalia zapytała Remigiusza.
1: No, staram się też, żeby i on się trochę chyba stara dostarczyć mi takich historii, które za każdym razem będą trochę inne i będą bazowały na innych fundamentach jego też konstruktu jako bohatera. Więc, no nie wiem, zawsze mam nadzieję, że będziemy wchodzić na zupełnie inne szczyty, mimo że i w metaforycznym, i w dosłownym sensie. Mimo że no, jest ograniczona liczba wierzchołków w Tatrach. I tak samo jest ograniczona liczba wierzchołków w każdym człowieku. To cały czas mam nadzieję, że będziemy razem odkrywać jakieś nowe.
2: I właśnie, a propos wierzchołków i w ogóle Tatr i tego miejsca, jak mocno on tutaj jest przypisany do, po prostu do tej przestrzeni. Czy ty masz tak, że jak sobie prywatnie chodzisz po górach, to masz tak, że już w ogóle nie umiesz myśleć inaczej niż o tym, gdzie on przeżywał różne swoje rzeczy?
1: Nie, ja to w ogóle odcinam. Jak wychodzę w góry, to wszystko inne znika i Forst znika i książki znikają. Na początku, jak zaczynam powiedzmy w Kuźnicach swoją podróż, no to po prostu skupiam się na tym, żeby jak najszybciej minąć granicę lasu i znaleźć się na odpowiedniej wysokości, gdzie już są tylko skały i ewentualnie pojedyncza kosodrzewina. Natomiast później, jak już się znajduję na tej swojej upragnionej wysokości, powiedzmy 1800 w górę, no to już człowiek skupia się tylko na górach. One już absorbują całkowicie, wymagają twojej pełnej uwagi, błędów ci nie wybaczają, więc no, musisz się już skupić na tym, żeby dobrze postawić krok, żeby dobrze złapać za jakieś żelastwo albo za skałę. No bo tutaj jeden błąd może cię kosztować życie, więc tak naprawdę góry wymuszają na tobie ten całkowity, absolutny, zupełny reset. Właśnie Forst, Osica, Dominika i inni stali się tak realnymi postaciami, że właściwie chcę do nich wracać jak do dobrych znajomych. I to wynika, że żegnałem się z Forstem dwukrotnie, bo pierwotnie miała być to trylogia.
2: Dokładnie.
1: Znaczy dalej to jest trylogia, tylko 11-tomowa. To nic nie szkodzi. Później tak się wydarzyło, że zobaczyłem scenę, jak stoi na mraźnicy przy jakiejś chałupie z siekierą w ręku i drewnem obok w swojej koszuli. Stwierdziłem, nie no, muszę wiedzieć co u niego. Muszę go odwiedzić i sprawdzić. No i tak mam za każdym razem i przed każdym kolejnym tomem.
0: No i tak wyglądało spotkanie Remigiusza Mroza z Natalią Rybą od nas z RMF Classic. Obiecuję, że Remigiusz będzie powracać, może przyjmie zaproszenie do śniadania mistrzów, a więcej o Urwisku i nie tylko wywiadów z Remigiuszem na naszych mediach społecznościowych. Wypatrujcie Urwiska.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Panowie z Tuczelo służą nam muzycznie i oddają bardzo przyjemny klimat smutnej opowieści Love Story. To ja obiecuję, że jeszcze dobrych, pocieszających dźwięków nie zabraknie za chwilę, między innymi spotkanie z Brianem Adamsem, a potem wróci do nas Natalia Ryba, która z Jackiem Cyganem przygotowuje dla was sobotnie spotkanie w programie Nie ma takiego filmu.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie.

0: Bryan Adams i jego piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Mustang z Dzikiej Doliny. Here I Am, mówią Jacek Cygan i Natalia Ryba, którzy jutro poprowadzą dla was program w RMF Classic. Kto się zowie, nie ma takiego filmu po 15. A co się w nim wydarzy? Jacku, Natalio?
1: Dzień dobry, Łukasz.
2: Hello, hello.
1: Meldujemy się, ponieważ w kinie jak zwykle dzieje się dużo. My jutro poznamy już laureatów Złotej Palmy. Nie możemy się tego doczekać, bo to naprawdę bardzo mocne kam. Musisz, Jacek, to przyznać.
2: Tak, my chyba pierwszy raz od dawna mamy w sobie aż taką tęsknotę i głód tego, że nas tam nie ma, ponieważ nie tylko jest cudowny line-up, ciekawe komentarze polityczne, ale też bardzo dużo polskich akcentów. No i ojczyzna jest chyba tym filmem, na który naprawdę, naprawdę czekamy.
1: Tak, ale też taki piękny akcent Maćka Musiała jako producenta nowego Dekalogu 6, jak to nazwijmy, czyli Historie równoległe. No i Śmierć Krzysztofa Piesiewicza, o którym też pomówimy.
2: Poza Cannes dzieją się też rzeczy równie ekscytujące, ponieważ z jednej strony wraca uniwersum Gwiezdnych Wojen, na które może jakoś aż tak nie czekamy. Myślę, że ja trochę bardziej niż Rybcia. Ale też będzie Erupcja.
1: No właśnie. No Erupcja w ogóle będzie u nas w sobotę, więc musicie nas koniecznie słuchać od 15.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Piąty kwintet Edur, opus 13. Menuet Boccheriniego kończy śniadanie mistrzów piątkowe. Dobrego weekendu, ale zanim pomyślicie o spakowaniu plecaka, dołączcie do zabawy, którą ma dla was już za chwilę Jadwiga Polus, w której to zabawie plecak odgrywa bardzo ważną rolę. O 10:00 fakty.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 10:00. Najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
13: W Polsce ostatecznie ma stacjonować około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, precyzuje późnowieczorny, lakoniczny wpis Donalda Trumpa. Przypomnę, amerykański prezydent napisał, że wyśle do nas dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. W Polsce stacjonuje teraz 10 tysięcy amerykańskich wojskowych. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. I to od tej liczby ma być liczone ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie, mówił Sikorski, czyli 10 do 11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski podczas szczytu szefów dyplomacji krajów NATO w Szwecji. Dodawał też, to wprawi Putina w bardzo zły nastrój i tego życzy sobie całe NATO.
14: Śledzimy fakty.
13: Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze krajowej, do której został wezwany w charakterze świadka w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: odrobina logiki. Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, ci, którzy będą mnie tutaj przesłuchiwać, no nie wiem, czy pan prokurator, ale jego szef, Żurek, twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
1: Pyta szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W najbliższą niedzielę, pojutrze w Krakowie, referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21.
2: To są te lokale, w których mieszkańcy mogli oddawać głosy w ostatnich wyborach prezydenckich. To są 453 obwodowe komisje do spraw referendum. Mówimy o dwóch referendach i tak, będziemy otrzymywać od komisji, i to jest bardzo ważne, od komisji komplet kart.
1: Czyli, jak podkreśla Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Biura Wyborczego, czego? Dwie karty. Jedna formatu A4 w sprawie odwołania Rady Miasta, druga formatu A5 w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego. W naszych przedweekendowych relacjach uciekniemy, obiecuję, od miejskiego zgiełku.
3: W tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach.
1: Mikołajki będą na mapie następnych faktów RMF Classic o 11. A teraz Jadwiga Polus o pogodzie w całym kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, ale na północnym wschodzie także możliwe słabe opady deszczu. W regionach południowych na szczęście dużo słońca i bardzo przyjemna temperatura. Możecie już planować spacery po pracy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni do 23 stopni chłodniej, na wybrzeżu 16 i 17.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: I niemal 5 minut po godzinie 10:00, tu RMF Classic, Jadwiga Polus, dzień dobry, razem do godziny 14:00. Za chwilę opowiem Wam więcej szczegółów na temat naszego nowego konkursu, którym odliczamy dni i tygodnie do wakacji. A teraz muzyka Ryszarda Strausa, fragment Tako rzeczy Zaratustra.

0: muzyka Johna Lana, Downton Abbey, nowa era. O tej porze codziennie, od poniedziałku do piątku, towarzyszymy Wam w drodze, w pracy, w najróżniejszych obowiązkach i sprawunkach, nie tylko najpiękniejszą muzyką filmową, ale także szansą na nagrody. Dziś kolejna odsłona naszego nowego konkursu.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A do wakacyjnego plecaka RMF Classic będę dokładać raz po raz obiekty charakterystyczne dla tego miasta. Tak jest, dziś pewne miasto, zresztą jeśli chodzi o lot zupełnie niedaleko od Polski, bardzo popularne wśród polskich słuchaczy, będę dokładać do plecaka obiekty, które mają Was naprowadzić na cel. Odgadujecie cel podróży, a dodatkowo w ramach naszej kreatywnej części zadania piszecie wspaniałą rekomendację miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć tego lata. Zapraszam do zabawy. Teraz utwór Los Lobos. Przypomnimy sobie brzmienie Desperado.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ludzie kochają Zbyszka Wodeckiego, ludzie uwielbiają Zbyszka Wodeckiego. I tata lubił ludzi. Myślę, że tata to lubił być lubiany i lubił ludzi. I to było chyba ważniejsze niż te wszystkie nagrody sceniczne i tak dalej. On naprawdę potrzebował swojego blasku i potrzebował dla tego Piotrusia Pana.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
12: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
15: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Fakty kulturalne w piątek 22 maja. Jadwiga Polus, zapraszam. Dziś rozpoczyna się Cozy Film Festival, festiwal filmu, teatru i książki. W tym roku w programie znalazły się retrospektywy filmów współtworzonych przez patronów festiwalu Macieja Kozłowskiego, Andrzeja Wajdę i Ewę Dałkowską, niezapomniane osobowości polskiego kina i teatru. W programie debaty filmowe z udziałem Daniela Orbrechskiego czy krytyka teatralnego i filmowego Łukasza Maciejewskiego. W programie także spotkania z aktorami, którzy powalczą o nagrodę Klaps imienia Kozłowskiego za najlepszą kreację drugoplanową w polskim filmie fabularnym. Z widzami spotkają się również goście specjalni Anna Seniuk, Daniel Olbrychski czy Jerzy Radziwiłłowicz i Wiktor Zborowski. Początek Cozy Film Festiwalu dziś potrwa do 30 maja w Zielonej Górze. Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do ówczesnej rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców jeszcze nie zna i to wyjątkowa okazja, by odkryć ten mniej znany wizerunek artysty. Wystawa zatytułowana Satyra i komiks u Jana Matejki otwarta jest w domu Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Można na niej podziwiać rysunki satyryczne, w których artysta z dystansem i lekkością portretował ówczesny świat. W przyszłym miesiącu odbędzie się również otwarcie nowej wystawy w Muzeum Pałacu Herbsta w Muzeum Sztuki w Łodzi. To będzie wystawa fotografii miejskiego krajobrazu. Na wystawie znalazły się prace Brunona Szulca, Romana Opałki, Jana Buchaka czy Zofii Chomętowskiej.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
3: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
2: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.

Słuchajcie RMF Classic. Za kilka chwil podpowiedź w konkursie Plecak pełen pomysłów, a teraz utwór, który zapowiada premierę nowej płyty Paula McCartneya zatytułowaną The Boys of Dungeon Lane. Utwór nosi tytuł Days We Left Behind.

0: Był to fragment soundtracku Henryka Kuźniaka do filmu Sex Misja. Tu RMF Classic, 10 minut do godziny 11, wkrótce najnowsze fakty, a teraz obiecana podpowiedź w konkursie, w którym walczycie o plecak podróżniczy w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Zasady są bardzo proste. Ja do tego plecaka wkładam pewne obiekty charakterystyczne dla miejsca, którego nazwę odgadujecie. No to zaczynamy. Do mojego plecaka dziś trafią na pewno w pierwszym rzucie trzy rzeczy. Po pierwsze, składany parasol i to taki, który musi wytrzymać cztery pory roku w jeden dzień. Po drugie, bilet na musical, bo trudno znaleźć drugie takie miasto, które tak kocha musicalową scenę. Wkładam również małą figurkę pewnego detektywa w długim płaszczu, który przy Baker Street rozwiązywał zagadki szybciej niż policja. Dokąd dziś się wybieram, jeśli już wiecie, gorąco zachęcam, zajrzyjcie na pod stronę konkursu na rmfclassic.pl. Czekam na wasze odpowiedzi, gdzie dziś podążam z plecakiem RMF Classic, a do tego czekam na rekomendacje wspaniałych destynacji na wakacje. Teraz muzyka Floriana Christla, to utwór zatytułowany Uwertura

0: Przy fortepianie Lang Lang to był utwór Scotta Joplina, The Entertainer. Dochodzi 11, wkrótce najważniejsze fakty. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit. Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Lato w Half Price.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 11. Najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
4: Jest za wcześnie na dokładne określanie liczby żołnierzy USA, która będzie stacjonować w naszym kraju. To kolejny głos z rządu po decyzji ogłoszonej przez Donalda Trumpa. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to strona amerykańska najpierw musi przedstawić plany wdrożenia decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
5: Jedno jest pewne. Polska na pewno nic nie traci, czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności.
4: Mówił w Sejmie szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazał, że teraz należy poczekać na przełożenie decyzji Donalda Trumpa na proces planistyczny. Przypomnę, prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Dzięki niemu będą obowiązywać trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety lub mężczyzny i mężczyzny.
2: Pytamy o fakty.
4: 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek chronienia głów rowerzystów i użytkowników hulajnóg kaskami. Będzie dotyczył tych poniżej 16 roku życia. Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat. Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
6: Z tej strony lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
7: Po kaski przychodzą?
8: Nie.
9: Po malutku, ale nie.

0: Chyba Was cieszy, że w porcie widać już żeglarzy.
1: Tak, tych żeglarzy widać, bo w tej chwili jest taki okres, kiedy jest trochę spokojniej na jeziorach i ci wszyscy, którzy lubią właśnie ciszę, spokój, kontakt z naturą, to myślę, że w tej chwili ten właśnie końcówka maja, czerwiec, a później wrzesień to są te najbardziej atrakcyjne momenty dla takich prawdziwych żeglarzy.
2: Z Joanną Durkiewicz z Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jadwiga Polus w RMF Classic opowie za chwilę o pogodzie, która cieszy... Z pewnością nie tylko żeglarze. Fakty w następnej odsłonie ode mnie w samo południe.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Dziś uśmiechy na pewno pojawią się na twarzach słuchaczy z południowych regionów. Bardzo duże słońca i przyjemna temperatura w regionach południowych, a na wschodzie, północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu na termometrach od 18 do 23 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu do 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
5: Cześć, mówi Edyta Górniak.
6: Hi, I'm Kylie Minogue.
7: Z tej strony Natalia Kukulska.
8: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka do serialu Lampard skomponowana przez duet Paolo Buonvino i Simona Di Gregorio. Słuchajcie, RMF Classic. Mam doniesienia bardzo dobre ze świata filmowego. Otóż potwierdzają się informacje, Johnny Depp powróci na wielki ekran i wydarzy się to w marcu przyszłego roku. Właśnie wtedy zaplanowano premierę filmu Day Drinker. Thriller akcji. Ten tytuł oznacza nie tylko dużą dawkę kina akcji, ale przede wszystkim wielki hollywoodzki powrót Deppa na wielki ekran. No i jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. Na planie towarzyszyć mu będzie Penelope Cruz, z którą przecież grali już z sukcesem wspólnie w Blow czy w Piratach z Karaibów, a także w filmie Morderstwo w Orient Expressie. Czekamy z niecierpliwością na tę premierę. To w marcu przyszłego roku. No i mam dla Was teraz kolejny duet filmowy Sonia Beleusowa i Diona Ostinelli i muzyka do filmu One Piece.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka. Codziennie.

RMF Classic, wkrótce muzyka z serialu Bridgertonowie, a teraz muzyka Johanna Strausa II, Odgłosy wiosny. Filharmoników wiedeńskich prowadzi Willi Boskowski.

0: przeboje muzyki pop w aranżacji na zespół smyczkowy. Takie perłeczki w serialu kostiumowym Bridgertonowie. Tu RMF Classic. Czas na kolejną podpowiedź w naszym konkursie, w którym możecie zdobyć podręczny plecak w barwach RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Pakowanie trwa i robię to z dużą przyjemnością. Dorzucam do podróżniczego plecaka RMF Classic kolejne obiekty, które mają naprowadzić Was na właściwy trop dzisiejszej destynacji. Wrzucam termos na herbatkę, bo podobno najlepiej z mlekiem smakuje w trakcie przerwy między zwiedzaniem galerii Tate a długim spacerem nad znaną rzeką. Wkładam aparat fotograficzny, przyda się przy pewnym słynnym moście, który w filmach katastroficznych rozpada się najczęściej na części. No i dodam, że to jest miasto najsłynniejszego misia świata w niebieskim płaszczyku i chętnie włożę go do mojego plecaka w ramach dobrego towarzystwa. Miasto inspirowało twórców filmu To właśnie miłość, Harry'ego Pottera i wielu innych, w tym klasyka wielkiego ekranu Notting Hill, a ja dodam do tego jeszcze brzmienie tego ostatniego tytułu, które przypomni Wam wyjątkową dzielnicę tego miasta. Bill Withers śpiewa Ain't No Sunshine. Na Wasze odpowiedzi, gdzie dziś podążamy, czekam na konkursowej podstronie na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zawsze ciekawi goście.
2: Im mnie mocniej serce pika, fotowoltaika.
1: Opowieści, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
3: Anegdota brzmi ponoć, że Sanach to córka Kajach i Badach.
1: Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Już w niedzielę od 10 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, fragment Eine kleine Nachtmusik, zagrał zespół English Concert, prowadził Andrew Menzies. A teraz doniesienia z rynku kolekcjonerskiego. Otóż we Francji, w Paryżu sprzedano fragment schodów z wieży Eiffla, zdemontowane w roku 83, kiedy to budowano windy dla zwiedzających. Schody zostały usunięte wtedy właśnie i podzielone na 24 fragmenty, wystawiono je na sprzedaż. Ten fragment schodów z wieży Eiffla przebywał w prywatnych rękach ponad 40 lat, a teraz znalazł nowego francuskiego nabywcę, kolekcjonera za 450 ponad tysięcy euro. No to taka ciekawostka z rynku kolekcjonerskiego, a ja powracam teraz do innego pięknego miasta, w którym odbywały się premiery kolejnych odcinków filmu o legendarnym agencie 007. I to do tego miasta dziś podążamy w konkursie zatytułowanym Plecak pełen pomysłów. Muzykę skomponował Monty Norman.

0: muzyka z filmu Dzieci Sanchez'a skomponowana przez Chucka Mangione. Dochodzi południe, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie godzina 12, najnowsze fakty i Agnieszka Pietrzak.
1: Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Jak informowaliśmy w faktach, mężczyzna poszukiwany przez Interpol został wczoraj zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych w wyniku oszustw internetowego kantoru ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. Za mniej więcej 6 godzin, około 18:00 do bazy lotniczej w Łasku przylecą trzy pierwsze samoloty F-35. Taką informację przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
1: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. Za 12 godzin w Krakowie rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę w małopolskiej stolicy referendum w sprawie odwołania prezydenta, a także Rady Miasta. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Uprawnieni do głosowania dostaną dwie karty.
3: Jedna karta będzie formatu A4. Będzie tam postawione pytanie, czy jest pan, pani za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji. I dwie odpowiedzi, tak albo nie. Druga karta formatu A5, zatytułowana karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa, zarządzony przez komisarza wyborczego w Krakowie na dzień 24 maja. I znowu postawione będzie pytanie, czy jest pan, pani za odwołaniem pana Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji. Znowu dwie odpowiedzi, tak albo nie. Znowu dwie pieczęcie.
1: Wyjaśniała Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 ludzi, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w drugiej turze. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792 dokładnie.
0: Weekendowe fakty RMF Classic.
1: Słońce i lekka bryza wystarczą, by ściągnąć spacerowiczów i sportowców na bulwar nadmorski w Gdyni. Jest tam i ścieżka rowerowa, i prosta wzdłuż morza dla biegaczy, i kilka siłowni pod chmurką.
4: Jest pogoda, to i się chce sportu uprawiać.
5: Przygotowaliśmy się na gorsze warunki, a jest naprawdę bardzo.

0: już teraz Jadwiga Polus, a my słyszymy się ponownie o 13. Zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: W wielu regionach dzień będzie pogodny, temperatura wzrasta. W większości regionów wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, które tylko na zachodzie, częściowo także na południu będzie wzrastać do dużego. W regionach południowych możliwy słaby, przelotny deszcz, a na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 w centrum kraju, do 24 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
4: Mówi Tomasz Organek.
5: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
6: Tu Kuba Badach.
7: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
3: RMF Classic.

0: Muzyka filmowa Maxa Richtera to był fragment soundtracku do filmu Hamlet, a wcześniej fragment jesieni z koncertu Cztery pory roku Vivaldiego. Tu RMF Classic, powracam do podpowiedzi w naszym konkursie podróżniczym.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Czekam na kolejne rekomendacje wspaniałych destynacji. To wasze zadanie kreatywne w drugiej części konkursu, a w pierwszej części odgadujecie nazwę miasta, do której dziś zmierzamy z plecakiem RMF Classic. I dokładam do niego kolejne charakterystyczne obiekty, które mają naprowadzić was na właściwy trop do plecaka. Wkładam na pewno wygodne sneakersy, bo w tym mieście najlepiej zwiedza się pieszo, od targów vintage przez muzyczne second handy po królewskie parki. W części z nich można na przykład uprawiać jogging. Wkładam oczywiście słuchawki obowiązkowo, bo trudno spacerować po tym mieście bez muzyki Davida Bowiego czy Adele, a może nawet Freddiego Mercurego. Dorzucam także książkę o najsłynniejszym detektywie w długim kraciastym prochowcu, który przy Baker Street rozwiązywał najtrudniejsze kryminalne zagadnienia. Gadki. Jeśli wiecie, dokąd się dziś wybieramy z plecakiem RMF Classic, no to zapraszam do udziału w konkursie. Warto powalczyć o taki plecak w finale, który jak zawsze około 13.30 odpowiedzi pozostawiacie na rmfclassic.pl. A teraz dodaję muzykę z filmu, który opowiada historię tego tajemniczego detektywa. Muzykę skomponował David Arnold.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Patent żeglarski?
3: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością, rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Niebawem popłynie soundtrack Johna Williamsa do filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic i będę mieć dla Was ostatnią w dzisiejszym wydaniu konkursu podpowiedź z cyklu Plecak pełen pomysłów. Teraz muzyka Piotra Czajkowskiego, Walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów, a to wykonanie poprowadzi James Levine. Grają filharmonicy wiedeńscy.

0: James Levine poprowadził filharmoników wiedeńskich w utworze Piotra Czajkowskiego. To był fragment baletu Dziadek do orzechów, walc kwiatów. Słuchajcie, RMF Classic, jest 12.30, za około godzinę finał dzisiejszej zabawy zatytułowanej Plecak pełen pomysłów. Tropicie nazwę miasta, do którego dziś prowadzą was kolejne obiekty, które wkładam do naszego nowego podróżniczego plecaka w barwach RMF Classic. Mam kolejne podpowiedzi.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Do plecaka na sam koniec dokładam paszport i pozwolenie na wjazd, no, które od pewnego czasu musimy załatwiać, jeśli wybieramy się do tego miasta z Polski. Miasto mgły, muzyki, kina, czerwonych budek telefonicznych i legendarnych koncertów w Royal Albert Hall. No to może jeszcze dołożę do plecaka dosyć nietypową rzecz. Peronową tablicę z numerem 9¾. Coś wam to mówi, mam nadzieję. Dziś wyjątkowo muzyczne i filmowe pakowanie do tego miasta. Dodam jeszcze muzykę z filmu, który zawsze swoją premierę ma właśnie w tym mieście. Muzykę skomponował John Williams, a chodzi o film Harry Potter.

0: Strange. Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Powędrujemy w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Lato w Half Price.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Muzyka Saveria Mercadante to fragment koncertu fletowego E-moll. Wykonanie w składzie Jean-Pierre Rampal na flecie z towarzyszeniem zespołu i solisti Venetti prowadził Claudio Simone. A w RMF Classic już niebawem powracamy na muzyczny szlak seriali Północ-Południe z muzyką Billa Contiego, a teraz piosenka Dido Life for Rent, która zagrała w kadrach serialu Niewybrani.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 13:00. Fakty i Agnieszka Pietrzak.
12: 1993 postępowania o przekroczenie prędkości na autostradzie A6 koło Szczecina zostały umorzone przez Inspektorat Transportu Drogowego, dowiedział się reporter RMF FM. Okazało się, że przez błąd w działaniu odcinkowego pomiaru urządzenia zawyżały tam prędkość. Kierowcy, którzy otrzymali wezwania, nie muszą zatem płacić żadnych mandatów. Co prawda ITD wysłał do nich najpierw wezwania w związku z wykrytym wykroczeniem, jednak po stwierdzeniu błędu kierowcom wysyłane są informacje o zamknięciu postępowań.
13: Ja po ludzku, jako szewca NARD-u, mogę tych wszystkich, którzy może poczuli się źle, przeprosić za niedogodności. Natomiast nikt nie zapłacił i nie zapłaci mandatu karnego. Naszym zdaniem sprawa jest zamknięta, w 100% wyjaśniona.
12: Jak dodaje Marek Konkolewski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, problem wyniknął z błędu jednego z pracowników firmy obsługującej urządzenia. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zlecono sprawdzenie wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w kraju. Działają prawidłowo. Litr benzyny 95 od jutra o 2 grosze tańszy niż dziś. Ma kosztować na polskich stacjach nie więcej niż 6 zł 46 groszy. Benzyny 98 równe 7 zł, tu spadek o 6 groszy, podobnie jak oleju napędowego. Za litr diesla kierowcy zapłacą 6 zł 85 groszy. Te stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę, a także najbliższy poniedziałek.
5: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
12: Słynny hiszpański trener piłkarski Pep Guardiola po 10 latach odchodzi po sezonie z Manchesteru City. Potwierdziły się te informacje. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zdobył z Manchesterem City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich 5-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów. Teraz Manchester City zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Netflix szykuje się do realizacji komedii, której producentami będą Barack i Michelle Obamowie, a także Julianne Moore. To ona gra główną rolę. Bohaterką nowej komedii będzie matka, która wpada w panikę, gdy jej córka otrzymuje propozycję pracy wymagającą przeprowadzki na drugi koniec kraju. W desperacji zaczyna więc poszukiwania odpowiedniego partnera dla córki, licząc, że dzięki temu zatrzymają na miejscu. Oficjalnie jeszcze nie zatytułowana produkcja ma być utrzymana w klimacie kocha, lubi, szanuje. W Crazy Stupid Love obok Julianne Moore, grającej Emily rozwodzącą się po 20

0: polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: W większości regionów dziś małe i umiarkowane zachmurzenie, które tylko na zachodzie i w regionach południowych będzie przejściowo wzrastać do dużego. Miejscami na południu możliwy słaby przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 w centrum kraju, do 23,4 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Hey, this is Justin Hurwitz.
6: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzykę do filmu Legiony skomponował Łukasz Pieprzyk, to fragment soundtracku, a teraz popłynie muzyka Hani Rani, nagrodzona Mozartem w kategorii Najlepsza muzyka filmowa minionego roku, temat do filmu, wartość sentymentalna. No i przy okazji wszystkim wielbicielom fortepianu donoszę z radością, znamy już dzień rozpoczęcia tradycyjnych koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie, recital. Pierwsza odbędzie się 5 lipca, to właśnie tym recitalem Piotr Aleksewicz oraz Jakub Kuszlik. Pianiści otworzą 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
3: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
2: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Wkrótce finał dzisiejszego konkursu. Plecak pełen pomysłów. A teraz muzyka Giuseppe Verdiego. Zabrzmi słynny chór Va Pensiero z opery Nabucco. Wykonanie w składzie Filharmonia Orkiestra Ambrozjański Chór Operowy z batutą Riccardo Muti.

0: Muzyka Giuseppe Verdiego to słynny chór Va Pensiero z opery Nabucco, wykonanie ambruzjańskiego chóru operowego oraz Filharmonii Orkiestry. Prowadził Riccardo Muti. Słuchajcie RMF Classic o tej porze codziennie w magazynie z konkursem, finał naszej zabawy i już teraz poznajcie laureata, a został nim pan Błażej.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Gdzie dzisiaj podążamy w naszym konkursie?
2: Dzień dobry. No podążamy oczywiście do Londynu, do pięknego miasta Wielkiej Brytanii nad rzeką Tamizą.
0: Tak jest, wszystko się zgadza, to jest bardzo dobra odpowiedź. No i jestem bardzo ciekawa, co rekomenduje pan tego lata naszym słuchaczom, jakie miejsce i jaki sposób podróżowania, bo jest naprawdę wyjątkowy.
2: Znaczy tak, rodzinnie już od 3 lat właśnie przerzuciliśmy się na houseboat, czyli takie łódki, małe łódki a la przyczepa kempingowa z silnikiem, pływanie po wodzie. No naprawdę jest to coś niesamowitego. Zaczęliśmy tutaj w Polsce od wypraw nad Wisłę, Dolną Wisłę, później kanał Elbląski. Coś niesamowitego. Natura, nieśpiesznie, bo to maksymalnie 10 na godzinę pływa. Można widoki piękne zobaczyć z innej perspektywy. Takie rzeczy jak orzeł bielik suszący swoje pióra na brzegu. Można też zaliczyć rejs łódką po trawie, jeżeli się wybierzemy na kanał Elbląski. No a poza tym to też uczy trochę współpracy w rodzinie, no bo jednak zamknięci na przestrzeni wielkości kawalerki z całą rodziną i z psem, no to jednak uczy też współpracy.
0: No, to znakomita integracja wakacyjna. A proszę powiedzieć, czy miewa pan jakieś podróżnicze doświadczenie z Londynu, który dziś był naszym konkursowym miastem?
2: Jeszcze nie. W planach rodzinnych gdzieś ten Londyn i Wielka Brytania gdzieś tam jest umieszczona i powoli się szykujemy, ale jeszcze ten kierunek nie padł.
0: Dziękuję za udział w zabawie, panie Błażeju. Nagrodę wyślemy pocztą. Będzie to plecak w barwach RMF Classic, który zmieści się do każdego samolotu. Bardzo podręczny i praktyczny. Mam nadzieję, że przyda się w kolejnej podróży.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już dziś po 14 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
11: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super, kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
17: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
19: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

Muzyka Nobuo Uematsu z Final Fantasy. W aranżacji na harfę, a na niej zagrała Alice Hughes. Wcześniej muzyka Johanna Sebastiana Bacha, fragment pierwszej suity wiolonczelowej G-dur. Tu RMF Classic. Tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym konkursie Plecak Pełen Pomysłów, bardzo dziękuję. Napisaliście naprawdę piękne historie, rekomendacji różnych destynacji marzeń, ale także tych spełnionych. Czytałam z dużym zainteresowaniem. Kolejna szansa na wygraną w poniedziałek. Gorąco polecamy się z konkursem Plecak Pełen Pomysłów, w którym wraz z Wami inspirujemy pozostałych słuchaczy do planów na nadchodzące wakacje. Po godzinie 14 magazyn filmowy, polecam, przywita się Magda Juszczyk, a na koniec piosenka Marka Grechuty. Będziesz moją panią. Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Miłego weekendu.

0: Muzyka Aleksandra Despla do filmu Ostrożnie, pożądanie. Dochodzi godzina 14, wkrótce najważniejsze fakty. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Lato w Half Price.

0: cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Minęła godzina 14. W RMF Classic pora na najświeższe fakty. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
9: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Reakcje polityków zebrał nasz reporter.
10: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
11: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi, nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
10: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
12: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski, przygotował odpowiednie rozporządzenie, miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
10: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które dziś znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
9: Zapowiada nasz reporter Kacper Wróblewski. O ponownym zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jak ustalił Tomasz Skory, sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył dziś przymusową hipoteką dwie nieruchomości, w tym należący do byłego ministra sprawiedliwości dom w Jeruzalu. Wcześniejsze zapisy zostały wykreślone ze względu na wyrok Sądu Okręgowego. Dziś zostały jednak wprowadzone ponownie na wniosek prokuratury.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
9: Kibice Lecha Poznań czekali na tę wiadomość. Trener Nils Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Co wiemy o jego kontrakcie?
13: Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolejorz będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
9: Informuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Jutro ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagra u siebie z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta. Wybieracie się w Tatry? Mimo że w kalendarzu druga połowa maja w wyższych partiach panują warunki jak w grudniu.
14: Jest jeszcze zalegający śnieg i po ostatnich opadach dość dużych. Ten śnieg powoli się topi, ale jest go jeszcze dużo i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
15: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą Pecz, na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
14: No tak, szczególnie po północnych stronach, gdzie słońce tak nie operuje, tam musimy się przygotować na warunki typowo zimowe.
9: Przestrzega w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
16: Bye. Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, okresami wzrasta.

0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Witam się z wami bardzo serdecznie z warszawskiego studia na Powiślu, a dzisiaj w magazynie filmowym odświętnie i prozaicznie jednocześnie, rozrywkowo i podniośle. Wszystko dzięki premierom filmowym, to rzecz oczywista, a także dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Cannes, który jutro się już zakończy. Dla niektórych to spory dramat, a dla nas pole obserwacji. Z festiwalu wieści z pierwszej ręki, a także wrażenia krytyków filmowych zza oceanu mieć będziemy, a wszystko dzięki naszym ludziom, to tu, to tam rozsianym. Zajrzymy na dwa polskie festiwale. Jeden to Millennium Docs Against Gravity, który trwa jeszcze online, a drugi to Cozy Film Festival, który odbywa się od dziś w Zielonej Górze. Ileż tam atrakcji. Zaproszenia do kina mam dla was. Chętnie je rozdajemy. Belgijsko-francuski film Młode Matki od dzisiaj na ekranach w całej Polsce, a ja mam zaproszenia do jednego z warszawskich kin. Stanisław Janicki zaprosi was natomiast do dawnego świata filmu. Jego Odeon, jak zawsze, o 16:30. Kino niezależne, to nim zajmujemy się bardzo czule od czasu, kiedy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera, Mastercard Off Camera się zakończył, a dzisiaj znów pogłębimy rozmowę ze środowiskiem filmowym o tym, czym kino niezależne jest i dlaczego go tak bardzo potrzebujemy. Ponadto mnóstwo fantastycznej muzyki. Będzie nawet, uwaga, śpiewający jazzman Marcin Masecki. Sama nie mogę się już doczekać emisji poszczególnych utworów, na które stawiam i z wielką przyjemnością wam je prezentuję. Program Kino w roli głównej do godziny 18, a wy możecie pisać do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. No to posłuchajmy teraz utworu z filmu Zapach kobiety.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: I tak się właśnie dzieje w RMF Classic, że Lana Del Rey zapisuje się wręcz w kanonie dzięki takiemu faktowi, że jej piosenka pojawiła się w filmie Wielki Gatsby. No nic na to nie poradzimy, możemy to tylko brać na tak zwaną klatę. W sumie całkiem przyjemny utwór.
1: Kino w roli głównej. Festiwal filmowy.
0: Na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes bije serce światowego kina. Mamy naszą dziennikarkę tam, Sobiechowską Szuchtę, Katarzynę. Jeśli słuchacie kina w roli głównej, to wiecie, że Vincent Cassel udzielił jej wywiadu. I dlatego najpierw mówię o niej po nazwisku, bo płonę z zazdrości. Jutro festiwal się zakończy. Trzeba będzie zapomnieć o tych spektakularnych momentach, jakie nasza dziennikarka w Cannes przeżywała. Zakopać te zawiści małe i niegodne. Ale ciekawe, jakie wnioski pojawią się w jej opisie, w opisie dziennikarki RMF FM. A tymczasem Prohibicja, papież, pielgrzymka. Spiritus Sanctus. Film w reżyserii Michała Toczka walczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych. Ten reżyser potrafi robić bardzo wyjątkowe kino. Jego poprzedni film, na przykład Być Kimś, obsypany został nagrodami i w Gdyni, i w Koszalinie, i na Krakowskim Festiwalu Filmowym, i na Lubuskim Lecie Filmowym. Teraz film Michała Toczka jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 10 konkursowych tytułów, wybranych spośród ponad 3000. Z reżyserem rozmawiała oczywiście Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z RMF FM.
2: Historia przyszła od scenarzysty Adama Porębowicza, który jest starszy ode mnie. Ja mam 30 lat. Adam pamiętał pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. No i pamiętał, że faktycznie była wtedy prohibicja alkoholowa. Wspólnie znaleźliśmy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, że faktycznie takie coś miało miejsce, czyli w województwach, powiatach, przez które przejeżdża Ojciec Święty, nie można było sprzedawać alkoholu z wyjątkiem alkoholu poniżej 4,5%. Pomysł powstał na festiwalu filmowym w Koszalinie, mogę powiedzieć, w takiej dosyć luźnej atmosferze, ale potem wróciliśmy do domów i pomyśleliśmy ze scenarzystą, czemu by nie napisać filmu krótkiego, takiej krótkiej historyjki, która dzieje się właśnie podczas tej wizyty papieskiej w Polsce. Więc to przyszło gdzieś z rozmów luźnych, a potem oczywiście dłuższa praca polegająca na pisaniu scenariusza, mimo że scenariusz był bardzo krótki, bo film jest bardzo krótki.
3: Natomiast 15-minutowy.
2: Tak, film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd.
3: Kim jest Bogdan i co go czeka w tej historii?
2: Bogdan to jest tak zwany zwykły człowiek, który z bardzo prozaicznego powodu musi wyruszyć z domu. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum. Bohater wyrusza z domu i czekają go przygody nie tylko o charakterze stricte realistycznym.
3: To powiedz, jak udało ci się namówić Sebastiana Stankiewicza. Opowiedz też troszkę o tej obsadzie, którą masz w tym filmie, bo naprawdę świetnych aktorów udało ci się zaprosić do współpracy.
2: Tak, z Sebastianem Stankiewiczem to jest nasz wspólny trzeci projekt. Zrobiliśmy już filmy Martwe Małżeństwo oraz Być Kimś, też filmy krótkometrażowe, które można było zobaczyć na festiwalach czy w telewizji. Więc Sebastian tutaj już z racji tego, że mamy taką współpracę twórczą, obdarzył mnie zaufaniem znów. I razem też byliśmy w tym procesie prawie od samego początku. Pomysłu powstawania scenariusza wiadomo było, że to jest rola dla Sebastiana. Jeżeli chodzi o innych aktorów i aktorki, wspaniała obsada, no bo przecież pojawia się Iza Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka, naprawdę świetni aktorzy i oni tak naprawdę otaczają tego głównego bohatera w naszym filmie, ale z wieloma z tych aktorów i aktorek też już wcześniej współpracowałem, więc znałem ich talent, znałem ich wrażliwość i na pewno się nie zawiodłem, bo wydaje mi się, że stworzyli, mimo że niewielkie, to wspaniałe kreacje.
0: Spiritus Sanctus. Dziś premiera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Jutro poznamy zwycięzców tego najważniejszego festiwalu filmowego na świecie. A dzisiaj do Cannes jeszcze wrócimy. Zajmiemy się ojczyzną Pawła Pawlikowskiego. A teraz wybrzmi muzyka z filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. Podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes zaprezentowano odrestaurowaną cyfrowo wersję 4K tego arcydzieła w prestiżowej sekcji Cannes Classics. A ja powiem tak na marginesie, przygotowuję dla was wideo, podcast z rozmowy z Jerzym Radziwiłowiczem, aktorem Wajdy, kreatorem postaci Birkuta. Muszę wam powiedzieć, że to jedna z najwspanialszych przygód zawodowych, jakie przeżyłam w studiu RMF Classic. Nie mogę się doczekać, kiedy zaproszę was do tego świata. A teraz zapraszam do muzyki Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: I on podchodzi i mówi tak: denerwujesz się? Ja mówię: A on mówi: nie denerwuj się, stary, to jest rock and roll. Im więcej razy się pomylisz, tym będzie lepiej.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach. Olaf Lubaszenko będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz utwór Daniela Pembertona ze ścieżki dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary. Dodam, że zakończył się niedawno Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, a Daniel Pemberton był niegdyś jego gwiazdą. Posłuchajmy, jak dzisiaj tworzy dla kina. To zawsze jest świetna rzecz.

0: Poza oceanem.
1: Tydzień temu producentka filmu Ojczyzna Ewa Puszczyńska w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą mówiła w Cannes o różnych wersjach tytułowych, wersjach językowych tytułu najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego. Vaterland czy Fatherland to nasza ojczyzna. Ten film miał premierę w konkursie głównym festiwalu w Cannes i od razu zwrócił uwagę amerykańskich mediów branżowych. Za oceanem nie przeoczyła tego faktu nasza korespondentka Lidia Krawczuk. Recenzenci piszą podobno o charakterystycznym stylu reżysera, ale też wracają do jednego motywu, do roli Sandry Hüller.
2: Paweł Pawlikowski wrócił do Cannes z filmem Vaterland, czyli Ojczyzna. To czarno-biały dramat opowiadający historię niemieckiego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki. Akcja rozgrywa się po II wojnie światowej, gdy wracają do Niemiec i mierzą się z pytaniami o odpowiedzialność, pamięć i tożsamość. W tle słyszymy muzykę, która pojawiła się w zwiastunie. W głównej roli występuje Sandra Hüller, aktorka znana m.in. z filmów Anatomia upadku i Strefy interesów. Reuters zwraca uwagę, że film od początku był jednym z mocniej komentowanych tytułów w czasie festiwalu w Cannes. Amerykańskie branżowe media bardzo szybko zaczęły zwracać uwagę na sam styl Pawła Pawlikowskiego. Variety określił film jako bardzo precyzyjnie skonstruowaną podróż do świata i atmosfery minionej epoki. Recenzenci zwracają też uwagę, że reżyser pozostaje wierny estetyce znanej z idei zimnej wojny, oszczędnym dialogom, spokojnemu tempu i obrazom, które często mówią więcej niż słowa. Hollywood Reporter nazwał Vaterland wyjątkowo subtelnym filmem drogi. W recenzji dużo miejsca poświęcono aktorstwu, a szczególnie Sandrze Hüller. I właśnie jej nazwisko pojawia się w wielu recenzjach. Brytyjski Guardian napisał aktorce, że wnosi do filmu, cytuję, bagnet inteligencji. To określenie zwraca uwagę na bardzo wyrazistą i precyzyjną obecność ekranową Sandry Hüller. Również Screen Daily pisał o precyzyjnie dopracowanym dramacie literackim. Z kolei Associated Press określił film jako jeden z najbardziej wyróżniających się tytułów festiwalu i jeden z kandydatów, o których zaczęto mówić w kontekście nagród. W recenzjach najczęściej pojawiają się słowa precyzja, subtelność i atmosfera, a to akurat język, który w Cannes bardzo często oznacza, że o filmie będzie mówiło się jeszcze długo po zakończeniu festiwalu.
1: To Lidia Krawczuk zza oceanu, a Sandra Hüller w filmie Maren Ade Toni Erdmann. Czy wy pamiętacie tę kreację? Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej, FIPRESKI, na festiwalu w Cannes w 2016 roku. Tam ta aktorka to był bagnet inteligencji, instynktu i autentyczności. Muzykę do Ojczyzny Pawlikowskiego skomponował oczywiście Marcin Masecki, nadworny, można by tak powiedzieć, kompozytor tego reżysera. A my w RMF Classic mamy dowody na szerokie horyzonty muzyczne artysty. Potrafi Masecki śpiewać jak nikt.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: po reklamie.
1: Minęła godzina 15, w RMF Classic pora na najświeższe fakty. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
2: Opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Dwa dni temu niespełna dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie tej placówki opiekuńczej. Jedna z opiekunek przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia. Druga odmówiła składania wyjaśnień.
3: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
2: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie doszło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Po zwolnieniu przez służby holenderskie Jan Dobrogowski zostanie przetransportowany do Polski do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie statek jest poddawany dezynfekcji w Rotterdamie. GIS jest w stałym kontakcie z kapitanem, konsulem Polski w tym państwie oraz holenderskimi służbami.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
2: Uwaga kierowcy. 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Koszajec na Mazowszu. To odcinek między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Wszystkie odcienie zieleni to tytuł rozmowy, która otwiera dziś 4. dzień Copernicus Festival w Krakowie. Profesor Marta Kolanowska, botanik z Uniwersytetu Łódzkiego, opowiada o swoich odkryciach około 400 nowych, nieznanych wcześniej gatunków storczyków, ale nie takich jak te, które kupujemy.
5: Te storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro. Ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Ale ładne to ładne.
2: Wykłady i rozmowy Copernicus Festival można na YouTubie śledzić na żywo albo odtworzyć sobie później. Zachęcamy. A na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich idealne warunki do żeglowania. Jest ciepło, świeci słońce i jest wietrznie.
6: Warunki rewelka, no proszę bardzo, popatrzeć. Wiatr wieje zachodni, więc dzisiaj jest Mikołajek na Śniardwy i będzie pięknie. W tym roku pokonaliśmy chyba najdłuższy kawałek, bo płynęliśmy z Kietlic aż do Mikołajek. No może nie jednym halsem, ale wiatr był sprzyjający. Byliśmy na końcu Nickiego, także przez tydzień załatwiamy całe Mazury. Jest pięknie.
7: Co kuchnia tutaj teraz serwuje dzisiaj?
6: Jajeczniczkę na boczku z cebulką. Proszę jak załogant, czy tutaj się uwijają.
7: Czy to są chętni do roboty, czy wskazani przez kapitana?
6: Są bardzo chętni, pod warunkiem, że są wskazani przez kapitana.
2: Z jednym z żeglarzy ze Śląska w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Dziś temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Był początek lat 90., kiedy ten film miał swoją premierę. Zawieście Czerwone Latarnie. Azjatycka produkcja nominowana była do Oscara. Zdobyła m.in. Srebrnego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a także nagrodę BAFTA. Ten tytuł już wszedł do języka. Zawieście Czerwone Latarnie, przypomnę. Dziś film pojawia się po dekadach. Znowu na wielkim ekranie, jeśli łakniecie wyśmienitego kina, a takie powstawało te dekady temu, to biegnijcie do kin w całej Polsce. Opowieść o nastolatce, która nie mając perspektyw na ukończenie studiów, wychodzi za mąż. Wie, że wybierając bogatego męża nie ma szans, by być jego jedyną wybranką. Po przybyciu do siedziby swojego małżonka, dziewczyna powoli poznaje zwyczaje mieszkańców i rytuał zawieszania czerwonych latarni. Szukajcie filmu w kinach w całej Polsce. A nowa produkcja? Francja, Niemcy i Węgry to kraje, z których filmowcy połączyli siły, by dać nam film obsypany swoją drogą nagrodami, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jego tytuł to Milcząca przyjaciółka. Prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku po współczesność. W moim otoczeniu o tym filmie tylko na wysokim C się mówi, a więc ja kieruję do was apel. Idźcie do kina po tę właśnie opowieść. Milcząca przyjaciółka was nie rozczaruje. A my mamy w RMF Classic też klasykę kina w warstwie muzycznej. Jan Tiersen i temat z filmu Amelia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Preriowa Wiedźma.
3: Autor najlepszego opowiadania na świecie.
2: Dwie nagie dziewczyny.
3: Na obrazie.
2: Czyli nowości na maj.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.

0: Festiwal filmowy.
1: Dzisiaj w Zielonej Górze rozpoczyna się festiwal, na który zapraszamy Was właściwie co roku. Cozy Film Festival. Postać zmarłego przed laty aktora Macieja Kozłowskiego jest takim znakiem rozpoznawczym idei festiwalu, o której zawsze chętnie i wylewnie opowiada jego dyrektor Andrzej Buk.
2: Kinematografii Andrzeja Wajdy, bo to jest jeden z trzech patronów. Jest Kozi, jest Ewa Dałkowska i właśnie Andrzej Wajda. Także będziemy rozmawiać o tym kinie. Jest duża retrospektywa jego filmów, 8 chyba obrazów. Pokazujemy w dobie streamingów i mediów i dostępu powszechnego do między innymi do kina, do filmu. Wiadomo, że trzeba budować festiwal w oparciu oczywiście, tak jak my, najnowsze kino polskie, kino fabularne, to jest ta dominanta, ale temu wszystkiemu muszę towarzyszyć spotkanie. I stąd też pierwsze pytanie, jakie corocznie otrzymuję, to są pytania, kto będzie. Po pierwsze, corocznie najważniejszą tą nagrodą Klaps, i to będziemy w tym roku też przyznawać, są nominacje i Klaps w kategorii role drugoplanowe w polskim filmie fabularnym i w tym roku jest 7 nominacji. I jest cała grupa nominowanych i ci nominowani będą na spotkaniach w Zielonej Górze, czyli między innymi Grażyna Błęcka-Kolska, Lech Dyblik jest nominowany, Sandra Korzeniak, Tomasz Sapryk, Marysia Sobocińska i Maria Winiarska. Jadrzej Konopka jeszcze, bo jest 7 nominacji. Oni mają spotkania po filmach, będą zapowiadać, będą dyskutować. Profesor Ania Seniuk była na jednej z pierwszych edycji, przyjeżdża z tym swoim standardem. Na siedząco, Księga Ziół, także będzie też oczywiście spotkanie w kontekście jej książki Nietypowa Baba Jestem.
1: Cozy Film Festival od dzisiaj do 30 maja w Zielonej Górze. Po szczegóły sięgajcie do internetu. A jeśli nie chcecie donikąd wybywać, by przeżywać kino najwyższej próby, to sięgnijcie po online'ową odsłonę Millennium Docs Against Gravity. Do 1 czerwca na stronie MDAC szeroki wybór produkcji dokumentalnych. A u nas muzyka Hani Rani, którą pianistka, kompozytorka stworzyła do filmu dokumentalnego Aleksandry Potoczek, filmu o księdzu Bonieckim. Pamiętacie ten tytuł? Mieliśmy patronat. RMF Classic patronował temu filmowi dokumentalnemu. Rozmawialiśmy z Hanią Rani, która wtedy jeszcze była na początku swojej kompozytorskiej dla kina drogi. Możecie powidoki tych naszych rozmów znaleźć na kanale YouTube RMF Classic, jeśli przedrzecie się przez gęstwinę pojawiających się tam produkcji. Ale po Hanie Rani warto tam naprawdę sięgnąć, bo obserwujecie artystkę dziś uznaną jako twórczynię muzyki filmowej, zapisaną kamerami w online-nowej wersji spotkań pandemicznych. Myślę, że to bardzo cenne archiwum. Ksabo Ksiądz Boniecki to był tytuł filmu dokumentalnego z muzyką Hani Rani, a my w kontekście festiwalu Millennium Docs Against Gravity sięgamy po taką wersję muzyczną kina dokumentalnego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ludzie kochają Zbyszka Rodeckiego, ludzie uwielbiają Zbyszka Rodeckiego. I tata lubił ludzi. Myślę, że tata to lubił być lubiany i lubił ludzi. I to było chyba ważniejsze niż te wszystkie nagrody sceniczne i tak dalej. On naprawdę potrzebował swojego blasku i potrzebował dla tego Piotrusia Pana.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa to nasze hasło, ale sięgamy też w naszej playliście do produkcji serialowych. Tak było też na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, którego 19. odsłona zakończyła się w niedzielę. Motywy muzyczne z rozmaitych produkcji serialowych zaistniały podczas gali seriali w Tauron Arenie Kraków. Bridgertonowie sezon 4 to temat, który teraz się pojawi w naszej playliście, a wam być może przypadnie do gustu ten utwór.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: W Cannes trwa, jak dobrze wiecie, 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, a jutro poznamy laureatów. Ja natomiast mam już dzisiaj dla was podwójne zaproszenia na film Braci Dardenne, który w ubiegłym roku zdobył Złotą Palmę za scenariusz. Tytuł tego filmu to Młode Matki. W swojej twórczości, jak pisze dystrybutor, bracia Dardenne koncentrują się na marginalizowanych członkach społeczeństwa, szczególnie na ludziach młodych. Bohaterki ich najnowszego filmu mieszkają w nowoczesnym domu samotnej matki. Każda z nich ma inne doświadczenia rodzinne, odmienną sytuację życiową, borykają się z innego rodzaju problemem, a różnią się też podejściem do macierzyństwa, które spada na nie przedwcześnie. W historiach o pragnieniu miłości i znalezieniu swojej drogi w życiu wybrzmiewa samotność, rozpacz, smutek i bezradność oraz zagubienie. Jeśli chcielibyście obejrzeć ten film Młode Matki z naszymi podwójnymi zaproszeniami na jednym z seansów warszawskiego kina, celowo nie mówię którego, to piszcie do mnie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. W tytule maila proszę o tytuł filmu Braci Dardenne Młode Matki. A teraz w RMF Classic muzyka z filmu Robin Hood.

0: RMF Classic. Już za moment najświeższe fakty. Grzegorz Rasiński pomału zmierza do studia.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 16:00, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Służby w Krakowie szukają zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła wczoraj, nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Poszukiwania koncentrują się w tej chwili w rejonie Kopca Kościuszki.
15: W poszukiwania zaangażowanych jest już około 200 osób. Policjanci i strażacy z Małopolski wraz z psami tropiącymi przeczesują okolice krakowskiego zoo, Kopca Kościuszki oraz Lasu Wolskiego. Jak udało mi się ustalić, właśnie w tych okolicach dziewczynka miała być widziana po raz ostatni. Do działań poszukiwawczych zadysponowano również między innymi grupy dronowe oraz żołnierzy Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W okolice zjeżdżają kolejne specjalistyczne jednostki z całego województwa. Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy sięgające za kolano oraz czarno-białe buty. Zdjęcie 12-latki publikujemy na rmf24.pl.
14: Relacjonuje nasz reporter Paweł Konieczny. Prezydent USA Donald Trump zapytał szefa Pentagonu, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział Pete'owi Hegsethowi, że USA nie powinny źle traktować sojusznika. Podał właśnie Wall Street Journal. Dziennik w ten sposób wyjaśnia zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Według gazety jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie 2. Pułku Kawalerii z Wilsek w Niemczech do Polski, co pozwoliłoby USA zrealizować zarówno nową obietnicę Trumpa o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, jak i wcześniejszą zapowiedź ogólnego do zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie.
16: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
14: Obrona strategicznych projektów państwa i walka z dezinformacją. Tak prezes Polsa Marta Wachowicz uzasadniała swój postulat dotyczący zakazu publicznego wypowiadania się astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na temat działań kierowanej przez nią agencji. Taki wniosek znalazł się w ujawnionym wczoraj przez media piśmie, jakie prezes Wachowicz wysłała do Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. Uzasadniając swój postulat, prezes Polsa nawiązała m.in. do wygłoszonej przez polskiego astronautę krytyki uczestnictwa Polski w programie IRIS-2 dotyczącego szyfrowanej łączności satelitarnej. Podczas specjalnego posiedzenia Rady Polsa poświęconego finansowaniu sektora kosmicznego i instrumentom wsparcia dla przemysłu, nauki i startupów, astronauta stwierdził, że projekt nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji. Sam Sławosz Uznański-Wiśniewski napisał w mediach społecznościowych, że nie może odnieść się do treści listu napisanego przez panią prezes, ponieważ go nie otrzymał. Na podstawie doniesień prasowych odbiera jednak żądanie zakazu wypowiedzi jako próbę cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych wobec braku strategicznych kompetencji i zaniechań prezes Polsa, które mogą osłabiać pozycję Polski w sektorze kosmicznym. Palą się trawy na terenie poligonu w Toruniu. Według wstępnych informacji pożar objął około 3 hektarów, poinformowała nas Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
17: To teren taki trudno dostępny, w związku z czym my też mamy utrudniony dostęp do tego pożaru. Dwie cysterny są również w drodze. Też działamy, żeby tutaj nie weszło nam to w las.
14: Z ogniem walczy 80 strażaków. Gdynia czy Gdynio? Czy właśnie tak powinny brzmieć tablice na wjeździe do Gdyni? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic polsko-kaszubskich.
18: Nie jestem przeciwna temu, no wiadomo, jesteśmy na Kaszubach.
19: Bardzo fajny pomysł. Dużo ludzi się identyfikuje jako Kaszubi i dużo ludzi mówi po kaszubsku.
20: Gdynia jest po polsku, a Gdynio, o jeszcze z takim tam daczkiem, to jest po kaszubsku. Ja jestem za, bo mieszkamy na Kaszubach.
14: Usłyszał w Śródmieściu Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Głos w tej sprawie można oddać do 10 czerwca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Dziś w nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami na północy i północnym zachodzie Polski silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 12 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich, tam około 5 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
23: This is Harry Gregson-Williams.
24: My name is Michael Nyman.
25: This is Howard Shore.
26: Hi, my name is Don Davis.
27: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening.

0: głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Zasiadłam przy konsolecie w naszym studiu w Warszawie na Powiślu i wciąż nie mogę uwierzyć, że mój krakowski epizod dobiegł końca. Czym go tłumaczę? Festiwalem muzyki filmowej. Po raz 19 ten festiwal odbywał się w najpiękniejszym miesiącu, w jakim może. Kraków to jest miejsce idealne wtedy do przebywania w nim, a artyści, którzy przyjeżdżają z całego świata, artyści komponujący muzykę dla kina, stają się głównymi bohaterami masowej wręcz wyobraźni. Festiwal muzyki filmowej w Krakowie łączy się poniekąd z listą przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Mamy taki program. To flagowy program RMF Classic w niedzielne wieczory od godziny 18 do 20. Dwoje mistrzów ceremonii, Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, prowadzą poszczególne wydania listy. Wy głosujecie na różne utwory, tematy, piosenki też, a ja przyglądam się temu czasami z pobożnym życzeniem, aby bohaterowie mojej wyobraźni odnosili sukcesy na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Po to w kinie w roli głównej wyławiam wam wspaniałe utwory, by was trochę zmanipulować, wpłynąć na was. To oczywiście wasza decyzja, którą deklarujecie w systemie do głosowania na www.rmfclassic, ale pomyślcie o gwiazdach Festiwalu Muzyki Filmowej, którzy naprawdę są wspaniałymi ludźmi, nieśmiałymi, skromnymi, a jednocześnie dającymi z siebie wszystko na takim wydarzeniu, jakim jest jedyny w swoim rodzaju Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Volker Bertelmann. Odkąd usłyszałam jego muzykę do filmu Na Zachodzie bez zmian, uczyniłam go królem kompozycji dla kina i w tym roku przyjechał do Krakowa. Co to jest za postać? Co to jest za artysta? Co to jest za osobowość? Wspaniały twórca i niesamowity rozmówca. Jeżeli możecie wybrać jego utwór z filmu Ballada o drobnym karciarzu, to znajduje się na 4. miejscu ostatniego notowania. Próżno szukać muzyki do filmu Konklawe czy Na Zachodzie bez zmian, ale na ten utwór możecie jeszcze swój głos przekierować. Gdybyście mieli inne sympatie, to nie obrażę się, jeśli wybierzecie muzykę z filmu Wielki Marty. Im dalej od premiery, tym bardziej za tym filmem tęsknię. Gdzie go ten utwór znajdziecie? W poczekalni. Więc może ratujmy utwór zatytułowany I Love You Tokyo. Daniel Lopatin jest jego autorem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiu Szatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kumacian.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Stanisława Janickiego.
1: Kontynuuję i kończę dziś krótką opowieść o zapomnianym, a świetnym aktorze polskim, Janie Kurnakowiczu. Przypomnę kilka przed i powojennych filmów, w których stworzył kilkadziesiąt wspaniałych ról. Oto niektóre z nich: Pan Twardowski, Kościuszko pod Racławicami, Sygnały, a po wojnie Zakazane piosenki, Miasto nieujarzmione, Zemsta i ostatni z roku 1957. Król Maciuś. W czasie wojny nie występował w filmie, teatrze czy nawet w małych kawiarenkach. Zarabiał jako szatniarz. Tuż po wojnie Tygodnik Film zamieścił obszerny wywiad z Janem Kurnakowiczem. Oto fragmenty tej rozmowy. Film odczuwa wielki brak aktorów. Oczywiście idealnym wyjściem byłoby stworzenie odpowiednio dobranego zespołu aktorskiego, który pracowałby wyłącznie dla filmu. Należałoby stworzyć tak zwany teatr aktora filmowego, w którym mogliby bez przerwy występować ci aktorzy, którzy w danym momencie nie grają w filmie. Zadaniem takiego teatru byłoby dokształcanie aktorów pod kątem wymagań gry filmowej. A jaką drogą, zdaniem pana, winno odbywać się szkolenie młodych sił aktorskich dla filmu? Uważam, że między grą na scenie i w filmie nie ma aż tak wielkich różnic, by szkolenie w tym zakresie musiało opierać się na odmiennych zasadach. Podstawą wykształcenia aktora filmowego musi pozostać szkoła teatralna. Po ukończeniu młody aktor winien odbyć praktykę w atelier, zaznajomić się z techniką zdjęć filmowych i systemem gry, zrozumieć wymagania reżyserii filmowej, jakiego typu aktor jest najbardziej dla filmu pożądany. W każdym razie nie tak zwany amant filmowy. Salonowy mydłek, który by swą urodą musiał pokrywać braki w psychologicznej interpretacji roli. Film nasz musi zerwać z przedwojennym szablonem pod tym względem i mam wrażenie, że już dziś jesteśmy na dobrej drodze. Nie pisze się już scenariuszy obliczonych na pokazywanie pary urodziwych, ale zupełnie nieciekawych kochanków, których perypetie są obliczone na gusta najmniej wyrobionej części widzów. Ideałem młodego aktora filmowego winien być amant charakterystyczny, który potrafi odtwarzać prawdziwe, wzięte z życia postacie. Skala jego możliwości aktorskich musi być na tyle szeroka, żeby wcielał się w jak najbardziej różnorodne charaktery. I to zarówno w komedii, melodramacie czy w filmie psychologicznym. Oczywiście da się to osiągnąć tylko po odbyciu studiów w szkole teatralnej. Żegnając sympatycznego aktora, pomyślałem sobie o setkach młodych entuzjastów kina, którzy nadsyłają codziennie do redakcji filmu stosy listów zaczynających się od słów: mam lat 16, jestem fotogeniczny lub fotogeniczna, skończyłem 10 klasę gimnazjum, wszyscy mówią, że mam wielkie zdolności aktorskie i marzeniem moim jest zostać artystką lub artystą filmową, filmowym. Dziś już nie wystarcza ładna twarz, by dostać do filmu. Trzeba się dużo uczyć, opanować rzemiosło aktorskie, a potem nieustannie pracować nad sobą, by sprostać wielkim wymaganiom, które stawia przed aktorem nowoczesny film. A ja zapraszam państwa do następnego Odeonu. Już za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
3: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
2: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Powraca do nas piosenka Michaela Jacksona. Wszystko dzięki nowości filmowej. Ten film cały czas jest nowością w kinach. Film nosi tytuł Michael, kino biograficzne. Tytuł tej piosenki, którą wyprowadziliśmy z opowieści o Michaelu Jacksonie, to Human Nature.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Jeśli zachodzicie w głowę, jakie powodzenie odnoszą poszczególne tytuły po weekendach otwarcia, to właśnie o tej porze przyglądamy się tym wynikom. Numerem jeden w miniony weekend, jak czytam w internecie, w polskich kinach oczywiście, trzeci weekend z rzędu, został film Diabeł ubiera się u Prady 2. Produkcja przyciągnęła do kin 121,4 tysiące widzów. Kolejny raz notując niski spadek, tym razem o 22%. Wszystko wskazuje na to, że Diabeł ubiera się u Prady 2 może zostać takim sukcesem, filmem, który ma taki sukces, że przekroczy pułap miliona widzów. Jak na razie produkcję obejrzało 740,7 tysięcy widzów, co jest trzecim najwyższym wynikiem wśród tegorocznych premier. Będzie to według ekspertów pierwsza premiera tego roku, której uda się osiągnąć milion widzów, o ile oczywiście nie nastąpi gwałtowne tąpnięcie popularności. Z nowości najlepiej poradziła sobie w tym tygodniu Obsesja, a Michael w czwarty weekend wyświetlania przyciągnął około 45 tysięcy widzów. To jest minus 10%. Idźcie do kina dzisiaj, jutro, w niedzielę i decydujcie o powodzeniu poszczególnych tytułów filmowych, a dziś w magazynie Kino w roli głównej jeszcze kilka premier do omówienia. Teraz muzyka oczywiście filmowa i będzie to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie.
11: Minęła godzina 17, pora na ostatnie dziś, ale też ostatnie w tym tygodniu, fakty RMF Classic. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
12: Krytykę protekcjonistycznych środków w kwestii zakupów uzbrojenia wyraził szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z szefem NATO. Marco Rubio na spotkaniu z Markiem Rutte w Helsingborgu powiedział wprost, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się protekcjonizmowi, który zagraża interoperacyjności i gotowości Paktu Północnoatlantyckiego, osłabia transatlantycką bazę przemysłową w dziedzinie obronności i uniemożliwia dostarczenie sprzętu amerykańskim żołnierzom. Rubio odniósł się do unijnego faworyzowania europejskich producentów uzbrojenia w planowanej dyrektywie. W grę wchodzi program pożyczek na zakup uzbrojenia SAFE. Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu, dowiedział się reporter RMF FM. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Już został wysłany.
13: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
12: Przypomina nasz reporter Krzysztof Zasada. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś ma usłyszeć zarzuty w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu służby więziennej za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk PiS został wezwany na przyszły czwartek do prokuratury regionalnej w Poznaniu. Ma tam być przesłuchany w charakterze podejrzanego. Śledztwa dotyczą m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekraczania przez nich uprawnień oraz niegospodarności.
14: Postaw na fakty. RMF Classic.
12: O północy na terenie całego Lublina wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
15: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy,
0: krzyki.
15: Zakaz pomoże?
0: Myślę, że pomoże.
16: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
17: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
18: To ludzie znajdą jakąś furtkę
19: i będą na meliny chodziły.
15: Wrócą meliny?
19: Wrócą.
20: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że no, sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
15: Jeżeli zakazywać, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy, i tak, to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
21: Jeśli ktoś będzie potrzebował, zrobi sobie zakupy wcześniej. Każde obostrzenie jest dobre.
12: Usłyszał w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony. Będzie obowiązywał od 22. Jutro po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. Ta jedna z największych atrakcji turystycznych w polskich Tatrach była zamknięta od długiego weekendu majowego ze względu na przegląd techniczny. Przy tej okazji wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii.
22: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja, natomiast już wracamy i zapraszamy wszystkich turystów, szczególnie, że pogoda dopisuje.
12: Zaprasza Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza, 21 miejscami na północnym wschodzie i wschodzie, około 23 w centrum do 26 na krańcach zachodnich.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: RMF Classic. I wszystko gra.
25: Pozdrawiam, Artur Andrus.
26: Alicja Majewska.
27: Stanisław Janicki.
24: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
28: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Wracamy do premier tygodnia. Lena Gura zagrała w amerykańskiej produkcji zatytułowanej Erupcja. Film startował w jednym z konkursów ubiegłorocznego American Film Festival we Wrocławiu. Na ekranie zobaczyć możecie też Agatę Trzebuchowską, niezapomnianą Idę z filmu Pawła Pawlikowskiego. Gwiazdą w obsadzie jest bez wątpienia współautorka scenariusza Charlie XCX. Możecie jej muzykę z Wichrowych Wzgórz pamiętać. Prezentujemy ją na antenie RMF Classic. Jest upalne warszawskie lato w Erupcji. Bethany i w tej roli Charlie XCX przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem, kiedy spotyka Nell, a w tej roli Lena Gura, przyjaciółkę sprzed lat, wybucha między nimi niewypowiedziana chemia. Tęsknota za beztroską prowadzi dziewczyny ulicami otulonego słońcem miasta, jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzje ważące nareszcie ich dorosłego życia. Erupcja od dzisiaj w kinach. A oprócz tego polecam waszej uwadze film, który nosi tytuł Werdykt i może wam przypominać zarysem fabuły 12 gniewnych ludzi. 12 przysięgłych, sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, a ostateczna decyzja należy do widza. Czy dziennikarz rzeczywiście zabił producentkę? Prawda zaczyna się od wątpliwości. Werdykt. Na ekranie w tym filmie Vicky Krieps, laureatka Nagrody Aktorskiej w Cannes w 2022 roku i Europejskiej Nagrody Filmowej za rolę w filmie W gorsecie. Ponadto Jim Sheridan, który był niedawno gościem festiwalu Mastercard of Camera i to w Krakowie, i to nie jest nic dziwnego, bo to on jest sprawcą tego filmu. I Aidan Gillen, który zagrał u boku Jakuba Gierszała w filmie Pojedynek. Werdykt. Od dzisiaj w kinach oglądamy kolektywnie, zespołowo i tylko na dużym ekranie. Dirty Dancing teraz w piosence. Tak, wracamy do tej produkcji sprzed dekad.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana. Wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Prezentujemy wam też utwory z seriali. Tak będzie tym razem. Produkcja nosi tytuł Madison i możecie posłuchać utworu ze ścieżki dźwiękowej tego serialu. Dodam, że Michelle Pfeiffer na ekranie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Nie ukrywam, że na festiwalu, Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera, skupiłam się bardzo na kwestii kina niezależnego. Sporo rozmów odbyłam tam z filmowcami, którzy mają swoje podejście do kina niezależnego, autorskiego, artystycznego. Wszystko to, co nagrałam podczas festiwali rozmaitych, a temat kina autorskiego, artystycznego przewija się w rozmowach z filmowcami, postanowiłam dawkować wam w magazynie o sztuce filmowej. Być może rozważycie i zważycie u siebie, czy warto oglądać filmy nie z popkultury, filmy być może wymagające czegoś od was. Emi Buchwald, którą spotkałam na festiwalu Mastercard of Camera, tam jej film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej walczył w konkursie głównym, a obsypany został wcześniej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zdobył też dwa orły, polskie nagrody filmowe. Jaki jest stosunek Emi Buchwald do kina niezależnego? Czy faktycznie jest to gatunek ginący, nad którym trzeba roztoczyć ochronny parasol? Mówi Emi Buchwald.
2: No ja jestem zaskoczona tym, ile ten film wywołuje dyskusji.
1: I ile miłości.
2: I ile miłości, ale z drugiej strony wypuszczenie tego filmu i obserwacja tego, ile ludzie rozmawiają o nim i że ludzie chcą się wypowiadać i czują potrzebę wypowiadania się, świadczy o tym, że jednak kino wciąż ma wpływ. A wydawało mi się, szczerze mówiąc, robiąc tak mały film, jeszcze tego film o rodzeństwie i o moim rodzeństwie, wydawało mi się, że ten film będzie... że on nie wypłynie tak szeroko. Wiadomo, co to znaczy szeroko jeszcze, no nie? No bo to i tak nie jest tak szeroko, jak które są najbardziej oglądane przez widzów. Ciągle jesteśmy w tym kręgu kina niezależnego, ale nie sądziłam, że właśnie kino wywołuje dyskusję i ludzie żyją tak bardzo sztuką, no i kinem i chcą o tym dyskutować i mają takie potrzeby.
1: Skąd wiedziałeś, że trzeba mi to powiedzieć? Serce pęka, gdy myślę o komercyjnych produkcjach, na które są widzowie, i myślę sobie o przyszłości kina artystycznego, kina niezależnego, że jednak nie przetrwamy. I ty, zanim zadaję ci to pytanie, ty mi udzielasz odpowiedzi.
2: Bo dużo o tym myślę teraz i też w kontekście tego festiwalu właśnie, że ja całe szczęście na razie mam producentkę, z którą mam szansę zrobić kolejny film też w taki sposób, że czuję, że będę miała tam dużo wolności i że to znowu jest film z serca o tematach, które dla mnie są ważne, ale faktycznie nie jest to takie oczywiste i coraz trudniej chyba w związku z tym, że platformy bardzo się rozpanoszyły.
1: I ludzie w lenistwie nie chodzą do kina.
2: Ludzie nie chodzą, mniej chodzą do kina pewnie, ale też producenci z kolei mają tę dużo wygodniejszą sytuację robiąc dla platform, a nie ciułając pieniądze z różnych źródeł, więc po prostu decydują się na robienie seriali i filmów właśnie tych środka albo komercyjnych. No a to kino autorskie jest spychane trochę na bok i też ludzie jakoś nie wierzą do końca, szczególnie widzę w to polskie kino autorskie, że trzeba ich jakoś znowu do tego namówić. Tylko no jak namówić? No mi się wydaje, że tylko robieniem swojego i z nadzieją, że właśnie jeżeli zrobisz to swoje, to stanie się też czyjeś. Bo właśnie jeżeli byśmy myśleli o tym, co ludzie chcieliby zobaczyć, to byśmy stali się algorytmami z platform.
1: To Emi Buchwald, autorka filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Autorzy muzyki, Katarzyna Gawlik, otrzymała na zakończonym w niedzielę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie stypendium w wysokości 20 000 zł, a Jerzy Rogiewicz zdobył nagrodę Polska Ścieżka Dźwiękowa roku 2025 za muzykę do serialu 1670. A zatem Emi Buchwald, tworząc kino niezależne, artystyczne, autorskie, potrafi zebrać ekipę, z którą tylko konie kraść. Posłuchajmy muzyki Jerzego Rogiewicza i laureatki stypendium Katarzyny Gawlik do filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.

Oczywiście to muzyka z serialu 1670 z drugiego sezonu tej produkcji Dance Macabre. Jerzy Rogiewicz, autor muzyki do tego wspaniałego serialu.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

Eye of the Tiger to jest tytuł piosenki, która pojawia się w trzeciej części filmu Rocky. Tym utworem żegnam się z wami. Magda Juszczyk, to ze mną byliście dziś od godziny 14, jak co tydzień zresztą, bo wtedy rozpoczyna się magazyn o sztuce filmowej w RMF Classic, kino w roli głównej. Po godzinie 18 przy konsolecie zasiądzie Natalia Grzeszczyk. W jej towarzystwie z pewnością miło upłynie wam ten wieczorny czas. Pogoda za oknem przepiękna, ale wierzę, że nie zdejmiecie słuchawek ani nie wyjdziecie ze sfery odsłuchu RMF Classic, bo w końcu muzyka w ofercie, ale też człowiek żywy, mówiący piękną polszczyzną do mikrofonu. Taka właśnie jest Natalia Grzeszczyk. Żegnam się z wami utworem z filmu Dawno temu na Dzikim Zachodzie. Ennio Morricone jest autorem tej muzyki. Dobrego wieczoru życzę wam, Magda Juszczyk.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Po reklamie.
6: Jest godzina 18, słuchacie RMF Classic. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Krzysztof Berenda.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: Dzień dobry, Polacy starzeją się najszybciej ze wszystkich narodów Unii Europejskiej. I nie chodzi tutaj o sensacje natury biologicznej, ale demograficznej i ekonomicznej. Najnowsze dane Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego, pokazują, że to właśnie w naszym kraju najszybciej przybywa osób w wieku 65+, czyli osób, które przechodzą z wieku produkcyjnego w wiek emerytalny. W ciągu dekady populacja 65+ zwiększyła się u nas o 5,6%. Nigdzie tak mocnego wzrostu nie ma. Za nami jest Słowacja, tam mają wzrost liczby emerytów o 4,8% w ciągu dekady, potem jest Chorwacja. To świadczy o tym, że jako naród starzejemy się. Przybywa u nas osób kończących pracę, a mało rodzi się dzieci. W efekcie mało osób będzie wchodziło w wiek produkcyjny. Skutek tego w niedalekiej przyszłości będzie taki, że mało będzie osób do pracy. Oczywiście mamy sztuczną inteligencję, mamy rozwój technologii, ale ludzie pozostają niezbędni. Także do opłacania podatków dla utrzymania tej rosnącej rzeszy emerytów. To będzie osłabiać kondycję naszych portfeli, to będzie osłabiać siłę gospodarki i to będzie osłabiać notowania złotego. A na razie euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,91. Jak widać, złotemu znacząco nie pomógł ten późnowieczorny wczorajszy komunikat Donalda Trumpa o wycofaniu się z planów zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Tron Dziedzictwo ostatnio na 49., wcześniejsza Incepcja i Hans Zimmer na 7. miejscu listy przebojów muzyki filmowej, ostatniego notowania tej listy, które odbyło się w minioną niedzielę. Jak będzie w tym tygodniu, dowiemy się w niedzielę od godziny 18, kiedy zaczną się listowe podsumowania. Dlaczego to takie wszystko ważne? Ponieważ właśnie rozpoczynamy rozgrzewkę przed tym najbliższym 550. już notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Na czym rozgrzewka polega, to ja będę powoli, spokojnie do 22 tłumaczyła. Między innymi na tym, że sprawdzamy, jak zgodnie z waszymi głosami w minionym tygodniu ułożyła się zwycięska dwudziestka. Na 6. Clair Obscur, 33. ekspedycja.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu, gdzie Madame Butterfly zakochuje się w Don Giovannim. Gdzie pierścień Nibelunga gubi się w strasznym dworze. I gdzie Carmen bawi się na weselu Figara. Spotkajmy się w RMF Classic w niedzielny wieczór. Operowa niedziela. Już w niedzielę po 21:00. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Reklama.
3: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.

Fragment 40. symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta, Les Musiciens du Louvre i Marc Minkowski w RMF Classic. Utwór, który teraz zabrzmi na naszej antenie, to jedna z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, James Newton Howard i jego kompozycja ze ścieżki dźwiękowej filmu Pretty Woman. To jeszcze z pięknymi wspomnieniami z dopiero co zakończonego festiwalu muzyki filmowej, na którym James Newton Howard był jednym z głównych bohaterów, gości. Ostatnio ta muzyka na miejscu 9.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Patent żeglarski?
3: Mam, kocham morze, kocham pływać, kocham wolność, coś mam z tą wolnością, rzeczywiście, może ojciec miał to na scenie.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super, kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Po reklamie.

Taniec hiszpański z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego we wykonaniu londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą poprowadził Michael Tyson Thomas. Rozgrzewamy się dzisiaj do godziny 22 przed 550 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Notowanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18. Gospodarze listy Jadwiga Polus, Tytus Hołdys w każdej listowej sprawie zawsze do waszej dyspozycji są pod adresem lista@rmfclassic.pl. Bo może macie jakieś pytania, przemyślenia, marzenia związane z listą przebojów muzyki filmowej, lista@rmfclassic.pl. Tam to wszystko można kierować. Miejsce drugie z minionej niedzieli, John Powell i wielki powrót po wielu tygodniach. Jak wytresować smoka?

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
2: Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
5: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Miejsce 10 z minionej niedzieli, muzyka z pierwszego sezonu serialu Rozdzielenie. Sięgamy po kolejną z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej. I to znowu piękne wspomnienia z zakończonego dopiero co Festiwalu Muzyki Filmowej, który odbywał się przez kilka dni w Krakowie. Dla nas co roku w RMF Classic to ogromne święto. Muzyka, którą Cristóbal Tapia de Vir skomponował do serialu Biały Lotos. Dokładnie to trzeci sezon. Ostatnio na miejscu 8.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Powędrujemy w góry Sierra Nevada de Santa Marta w północnej Kolumbii, a przewodnikiem będzie Piotr Peter Peru Chrzanowski, ekstremalny narciarz i paralotniarz z Kanady.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania, tutaj jest 100 krotka.

Saga Zmierzch, Księżyc w Nowiu w wyjątkowej aranżacji. Do godziny 22 rozgrzewać będziemy się przed 550. notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. I tak się składa, że wiele tropów z dopiero co zakończonego Festiwalu Muzyki Filmowej obecnie w zestawieniu listy przebojów znajdziecie, bo jest i James Newton Howard, jest Cristobal Tapia de Vir, a jest również Harry Potter i Kamień Filozoficzny, jeden z najsłynniejszych tematów z całej serii tych filmów. Temat Hedwigi, skomponowany przez Johna Williamsa. Ostatnio było to miejsce 15.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
3: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
2: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

Finał koncertu na trąbkę S-dur Józefa Haydna. Na trąbce grał Gilbert Johnson, towarzyszyła orkiestra filadelfijska, a dyrygował Eugene Ormandy. Wcześniej wspomnienia z Alhambry i Francisco Tárrega w RMF Classic. Do 22 rozgrzewać będziemy się przed 550 już notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Rozpocznie się ono w niedzielę o godzinie 18. Jak można wziąć udział w tej naszej listowej zabawie? Sprawa jest bardzo nieskomplikowana, na szczęście. Zerknijcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy przebojów muzyki filmowej. Znajdziecie już po kliknięciu w zakładkę mnóstwo propozycji, fragmentów do odsłuchania. Można spędzić z nimi upojne pół godziny albo i nawet godzinkę, podjąć odpowiedzialną decyzję, zagłosować, a potem bardzo mocno trzymać kciuki za swoich faworytów. rmfclassic.pl. Ostatnio na miejscu 16, co również tam właśnie na stronie, w zakładce listy można sprawdzić, Gustavo Santaolalla i The Last of Us.

0: reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

Tik-tak Polka Johanna Strausa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich, których poprowadził Willi Boskowski, wcześniej Pawana, Gabriel Fauré i angielska orkiestra kameralna w RMF Classic. Sięgamy po kolejną z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania. Ostatnio na miejscu 26, ale wasze głosy mogą tę sytuację w mgnieniu oka zmienić. Kto wie, może w niedzielę będzie podium. Hania Rani i wartość sentymentalna.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Ta płyta została nagrana w 1966 roku, a wydana rok później. Nigdy nie była słuchana, wciąż w oryginalnej folii. A ciekawa niezwykle, więc ją dla Państwa i dla siebie rozpakuję. To bisy jednego z najsłynniejszych dyrygentów XX wieku, Karla Munsingera. A że bisy to ciekawy świat, to i o nim opowiem.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.

Pietro Mascagni i Intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Z Londynu dyrygował Gian Andrea Gavazzeni. Kolejny utwór, który zabrzmi na naszej antenie, to miejsce 18 ostatniego 549 notowania listy przebojów muzyki filmowej. James Horner i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Avatar. Jak będzie w tym tygodniu, to tylko od waszych głosów zależy. Zerknijcie na rmfclassic.pl, tam należy odnaleźć zakładkę listy, zagłosować na swoich faworytów, a potem bardzo mocno trzymać kciuki. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys w każdą niedzielę o 18 podsumowują nową porcję głosów i sprawdzają, jak tym razem zgodnie z waszymi głosami ułożyła się zwycięska dwudziestka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja mam naturę Golden Retrievera. Tak już to sobie zdefiniowałem, poczytałem trochę o tym. Ja lubię ludzi, lubię o nich dbać, lubię im pomagać, kierować ich we właściwą stronę i dawać po prostu emocjonalne wsparcie. To są moje nie supermoce, ale moce jakieś, które posiadam.
3: Aktor, reżyser, ale też filmowiec specjalizujący się w nagrywaniu filmów o zepsutych odkurzaczach. Olaf Lubaszenko będzie gościem Niedomówień. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Za kilka minut kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, ale najpierw miejsce 17 z minionej niedzieli. Film o Formule 1 i piosenka, którą w wykonaniu Eda Sheerana można w tym filmie usłyszeć.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Niechaj mnie krytykują. Niech kto co chce powie. Ale muszę się przyznać, że mam chaos w głowie. 3 zebrania dziennie, wieczór, wspólny teatr. A przedtem dwugodzinny muszę mieć referat. Do udziału w chórach zachęcam z patosem, a i sama śpiewam, choć fałszywym głosem. Na herbatce 3 księży zabawiam z uśmiechem. Przewodniczącej, wiernej, staram się być echem. O prowadzeniu zebrań wykład mam sumienny. Potem na gwałt układam nasz porządek dzienny. I prowadzę zebranie, a w tłumie krytyka. Bo łatwą jest teoria, lecz trudną praktyka. Statutu bronię wśród starszych pań grona, ciągle to samo w kółko mówiąc niestrudzona. Niebezpieczeństw mnóstwo stąd dla mnie wynika, lecz ja się nie boję, mą bronią logika. A przy tych wszystkich trudach ciągle niesłychanie gnębi mnie myśl, jakież będzie też Halinki zdanie. Nie, zaszczyt duży, prawda, lecz jeśli kto spyta, powiem, rola widzka trudna jest i pracowita. Irena Gombrowicz, Młode ziemianki. Rewia w 4 obrazach. Cała rzecz polega na tym, że nam się wydaje, jakoby miłość do Boga polegała tylko na uczuciu, tak jak miłość do ludzi. Oczekujemy więc tego, że towarzyszyć jej muszą objawy wzruszenia czy tkliwości. Widziałyście pewnie już osoby płaczące ze wzruszenia podczas nabożeństw, a w pół godziny później te same osoby potrafiły obgadywać i przeklinać bliźnich. Czy te osoby miłowały naprawdę Boga, choć podczas nabożeństwa były wzruszone do płaczu? Nie. Na początku. Pisząc biografię Ireny Gombrowicz, niczym detektyw podążałam po jej śladach. Sprawdzałam adresy, nazwiska, organizacje, wydawnictwa. Udało mi się dotrzeć do listów Gombrowiczówny zachowanych w archiwum Archidiecezji Poznańskiej, nigdy nie publikowanych wierszy i sztuk teatralnych zgromadzonych przez Halinę Doria Dernałowicz, a znajdujących się obecnie w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Moim celem było stworzenie portretu kobiety, publicystki, pisarki, prezeski, kierowniczki i siostry Witolda Gombrowicza. Zaczynałam badania od skromnego zbioru, dat urodzin i śmierci, 4 zdjęć, zaświadczenia o przyznaniu Irenie Gombrowicz w 1920 roku odznaki ofiarnych i mglistych informacji o jej zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia Ziemianek. Podczas pracy odkryłam pseudonim, pod którym ukrywała się moja bohaterka – Irgo. Odszukałam artykuły jej autorstwa, wertując przy tym niezliczone przedwojenne czasopisma. Potwierdziłam jej wysoką pozycję w środowisku ziemianek i zajmowane w tej organizacji stanowiska.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
13: Tu działa muzyka z filmów akcji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Peter Gabriel ostatnio na 24. Wcześniej Enola Holmes i Daniel Pemberton, a na samym początku ostatniej godziny naszego dzisiejszego spotkania w rozgrzewce przed 550. notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic Wojciech Kilar i jego Walc z ziemi obiecanej. Sięgamy po jeszcze jedną z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej. Cały zestaw do odnalezienia jest na naszej stronie rmfclassic.pl. Ostatnio było to miejsce 23. Wichrowe wzgórza w RMF Classic.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Po reklamie.

Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha w wykonaniu orkiestry Opery Liońskiej, którą poprowadził Mark Minkowski. Do 22 jeszcze rozgrzewamy się przed niedzielnym 550 już notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To może przypomnijmy, że zgodnie z waszymi głosami tydzień temu w niedzielę na miejscu trzecim Hans Zimmer i muzyka z drugiej części Dune'y, na drugim John Powell i Jak wytresować smoka, natomiast na pierwszym Ennio Morricone i Cinema Paradiso.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ludzie kochają Zbyszka Wodeckiego, ludzie uwielbiają Zbyszka Wodeckiego. I tata lubił ludzi. Myślę, że tata to lubił być lubiany i lubił ludzi. I to było chyba ważniejsze niż te wszystkie nagrody sceniczne i tak dalej. On naprawdę potrzebował swojego blasku i potrzebował dlatego Piotrusia Pana.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Kasią Wodecką.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Rotterdamska Orkiestra Filharmoniczna Edo de Wart i Adagio z drugiej symfonii Sergiusza Rachmaninowa. Wcześniej Edward Grieg i w Grocie Króla Gór z suity Peer Gynt grali filharmonicy berlińscy, dyrygował Herbert von Karajan. Na do usłyszenia dzisiaj jedna z nowości, które znaleźć można wśród propozycji listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, Daniel Pemberton i jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Projekt Hail Mary. Ostatnio było to miejsce 22, ale wasze głosy mogą oczywiście wszystko w mgnieniu oka zmienić. Głosować na ten i inne utwory cały czas możecie na rmfclassic.pl. Wielkie przeliczanie, podsumowanie w niedzielę o 18, bo wtedy rozpocznie się 550. notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Ja za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, życzę spokojnej nocy. Natalia Grzeszczyk.

0: To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Był dyktatorem, który władzę zdobył w zamachu stanu. Przez 20 lat budował wizerunek ojca narodu. Narodu, którym rządził terrorem i represjami. Poznajmy postać Erisha Honeckera. W poniedziałek 26 kwietnia 1971 roku Erich Honecker, członek biura politycznego Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wyrusza z Berlina wraz z grupą doborowych oficerów tajnej policji Stasi. Kilkanaście samochodów kieruje się na północ. Po dwóch godzinach docierają do ośrodka Großdülln, letniej rezydencji pierwszego sekretarza wschodnioniemieckiej partii komunistycznej Waltera Ulbrichta. Stasi blokuje drogi prowadzące do willi myśliwskiej zbudowanej jeszcze przed wojną na polecenie Hermana Göringa, odcina telefony i rozbraja ochronę. Honecker wchodzi do apartamentu Ulbrichta i stawia mu ultimatum. Ma natychmiast podpisać rezygnację ze wszystkich państwowych stanowisk. W przeciwnym razie zostanie aresztowany. Choć de facto zostaje aresztowany, bo nie wolno mu opuszczać Großdülln. W luksusowym areszcie domowym pozostanie przez 2 lata. Do swojej śmierci. Tydzień później media podają informację o rezygnacji Ulbrichta. Oficjalnym powodem jest stan zdrowia 78-letniego przywódcy NRD. Prawdziwą przyczyną jest katastrofalna sytuacja gospodarcza i socjalna wschodnioniemieckiego społeczeństwa. Ale obywatele nie wiedzą, że doszło do zamachu stanu przeprowadzonego za zgodą Leonida Breżniewa. W połowie czerwca na 8. zjeździe partii na nowego sekretarza generalnego SED, Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, delegaci wybierają Erisha Honeckera. Jak na partyjnego przywódcę jest młody, ma dopiero 59 lat. To przedwojenny komunista, syn górnika z Zagłębia Sary. Po I wojnie światowej na terytorium zajętego przez Francuzów kraju Sary utworzono mandat Ligi Narodów. Ludzie żyją tu na granicy ubóstwa, a to sprzyja lewicowym sympatiom. Erich już w wieku 10 lat wstępuje do Związku Spartakusa, dziecięcej grupy komunistycznej. Mając 13 lat musi opuścić dom, bo ojciec nie jest w stanie utrzymać żony i szóstki dzieci. 2 lata spędza w gospodarstwie rolnym na Pomorzu. Pracuje w zamian za wyżywienie. Wiosną 1928 roku wraca do rodzinnego Wibelskirchen i pod okiem wuja uczy się zawodu dekarza. Czas wolny spędza na spotkaniach KJVD, Związku Młodych Komunistów Niemiec. Jest aktywnym działaczem. Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do objęcia kierowniczych stanowisk w Komunistycznej Partii Niemiec. Uczy się teorii marksizmu i podstaw pedagogiki potrzebnej do pracy z młodzieżą. W lipcu 1930 roku, będąc już członkiem Partii Komunistycznej, porzuca praktykę dekarską i wraz z towarzyszami wstępuje do szkoły partyjnej w Fichtenau pod Berlinem. Działalność komunistów w Republice Weimarskiej jest legalna, ale są przez władze prześladowani. Dlatego przyjmuje partyjny pseudonim Fritz Molter i uczy się podstaw konspiracji. Po roku przygotowań zostaje wysłany na kurs w Międzynarodowej Szkole Lenina w Moskwie. Tam uczniowie szkoły tworzą brygady uderzeniowe, które muszą 10 godzin dziennie przepracować przy budowie huty stali. Do tego dochodzi kilka godzin wykładów, na których przerabiają prace Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Ten ostatni jest mu szczególnie bliski. W 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy partia komunistyczna zostaje zdelegalizowana. Honecker jedzie do Zagłębia Rury, by tam tworzyć podziemne struktury partyjne i organizować antyfaszystowską młodzież. Dość szybko zostaje aresztowany. Ma szczęście, bo naziści dopiero przejęli władzę i represje nie są jeszcze tak ostre. Opuszcza więzienie, ale jest spalony i musi wyjechać do Sary, która nadal jest mandatem Ligi Narodów. Niestety i tu dogania go popularność kanclerza Hitlera. Mieszkańcy Sary w referendum opowiadają się za zjednoczeniem z Rzeszą Niemiecką. I tak kolejnym jego przystankiem staje się Paryż. Honecker bynajmniej nie zamierza czekać. Z fałszywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Martin Tyden przedostaje się do Berlina, przewożąc w walizce małą prasę drukarską. Działalność konspiracyjna nie trwa długo. Już po 3 miesiącach jest w słynnym berlińskim więzieniu Moabit. Tym razem gestapo nie jest już wyrozumiałe. Za zdradę stanu i fałszerstwo dokumentów sąd skazuje go na 10 lat więzienia. Trafia do więzienia Brandenburg-Gürden, gdzie wykonywane są wyroki śmierci, kary od

siadują skazani na dożywocie i więźniowie polityczni. Ci ostatni muszą pracować. Na początku 1945 roku za dobre sprawowanie zostaje przeniesiony do więzienia dla kobiet przy Barnimstrasse w Berlinie. Jest w brygadzie, która naprawia dachy zniszczone w nalotach, odkopuje ludzi z zawalonych budynków albo wyciąga niewybuchy. 6 marca podczas alianckiego nalotu udaje mu się uciec i ukryć w mieszkaniu strażniczki więziennej Charlotte Schaunel, z którą ma romans. W 1946 roku wezmą ślub, ale związek nie przetrwa długo. Charlotte umrze kilka miesięcy później z powodu guza mózgu, a Honecker z jakiegoś powodu będzie ukrywał to małżeństwo w swojej biografii. Póki co Charlotte jest przekonana, jak większość Niemców, że wojna się kończy i ucieczka była niepotrzebnym ryzykiem. Skłania go do powrotu i organizuje wszystko tak, by nikt nie zauważył jego zniknięcia. Ale ucieczka nie uchodzi uwadze towarzyszy, którzy po upadku Berlina zarzucają Honeckerowi, że naraził ich na niepotrzebne ryzyko. W procesie partyjnym otrzymuje naganę za niezdyscyplinowane zachowanie. Ma jednak sporo szczęścia, bo jako stary komunista trafia do grupy Waltera Ulbrichta, kolektywu towarzyszy na wygnaniu, którzy po kilku latach powrócili ze Związku Radzieckiego. I po upadku reżimu nazistowskiego zaczynają budować struktury partyjne. Wśród nich spotyka ludzi, których zna jeszcze ze szkoły w Moskwie. Znajomość, a nawet przyjaźń z Ulbrichtem daje mu spore możliwości. Jest współzałożycielem i przewodniczącym wzorowanej na radzieckich pionierach organizacji Wolnej Młodzieży Niemieckiej, czyli FDJ. Jego zastępczynią jest Edith Baumann. Podczas wspólnej podróży do Moskwy zaczyna się romans, który 2 lata później kończy się ślubem. A jeszcze zanim urodzi się im córka Erika, Erich ma kolejny romans, tym razem z Margot Fist, szefową organizacji pionierów Ernsta Telemana. Co zabawne, ten romans rozpoczyna się również w czasie służbowej podróży do Moskwy, tym razem na obchody 70. rocznicy urodzin Józefa Stalina. Gdy w 1952 roku Margot Fist rodzi nieślubną córkę, Edith pisze list do Ulbrichta, prosząc o pomoc. Ulbricht faktycznie reaguje, ale nie tak, jakby sobie tego życzyła Edith. Zmusza Honeckera, by wziął rozwód. Później Honecker weźmie ślub z Margot, która w przyszłości będzie ministrem edukacji w jego rządzie. Mimo problemów w życiu prywatnym, Ulbricht wspiera karierę Honeckera. Po utworzeniu SED zostaje jednym z czołowych członków partii i otrzymuje stanowisko w Komitecie Centralnym. W październiku 1949 roku, gdy formalnie rodzi się NRD, zostaje kandydatem na członka biura politycznego. Odpłaca się Ulbrichtowi wiernością i bezwarunkowym wsparciem. Staje po jego stronie w czerwcu 1953 roku, gdy najpierw w Berlinie, a później w całym NRD wybuchają robotnicze protesty. Powodem są podwyżki cen artykułów żywnościowych i podniesienie norm pracy. Ludzie wychodzą na ulice, a Ulbricht wzywa na pomoc wojska radzieckie, by krwawo stłumić rewolucję. Jednak wewnątrz partii jego władza wisi na włosku. Wsparcie Honeckera pozwala mu się utrzymać. W nagrodę Ulbricht wysyła go na 3-letnie szkolenie do Moskwy. Po powrocie w 1958 roku zostaje członkiem biura politycznego. Odpowiada za wojsko i bezpieczeństwo wewnętrzne, a w 1960 roku zostaje sekretarzem Rady Obrony Narodowej NRD. To on podejmuje kluczowe decyzje w sprawie blokady Berlina Zachodniego i budowy muru berlińskiego. Jest jednym z dygnitarzy, którzy wspólnie wydają rozkaz strzelania do uciekinierów. W grudniu 1970 roku w Polsce na Wybrzeżu dochodzi do masowych protestów robotników. Informacje docierają do NRD pocztą pantoflową i trafiają na podatny grunt, bo warunki życia są tak samo złe jak w innych krajach demokracji ludowej. Paradoksalnie, mimo że wschodnie Niemcy są z nazwy krajem demokratycznym, nie ma w nich miejsca na demokrację. Walter Ulbricht jest dyktatorem, dlatego w zakładach pracy, tak jak w 1953 roku, zaczynają budzić się złe nastroje. Ludzie mówią po cichu, że muszą się zbuntować. Honecker wraz z ministrem spraw wewnętrznych Erichem Milke uważają, że polski scenariusz jest również możliwy. Honecker coraz głośniej naciska na konieczność wprowadzenia zmian w polityce gospodarczej, przede wszystkim podniesienia poziomu życia robotników. Ulbricht w końcu dostrzega zagrożenie, ale nie w negatywnej sytuacji społecznej, a w osobie Honeckera. Dociera do niego, że wypromował w swoim otoczeniu groźnego konkurenta, który zaczyna mu zagrażać. 1 lipca 1970 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu biura politycznego zawiesza go w pełnieniu nieoficjalnej funkcji szefa sekretariatu Komitetu Centralnego. To pierwszy sygnał, że jego kariera polityczna dobiega końca. Ale Ulbricht nie wie, że podczas 3-letniego pobytu

0: To jest Enigma w RMF Classic.
1: Po zamachu stanu Honecker obejmuje najwyższe funkcje państwowe i zaczyna rządzić wraz z głównym ideologiem SED, Kurtem Hagerem, sekretarzem KC do spraw gospodarczych Günterem Mittagiem i ministrem bezpieczeństwa państwowego Erichem Mielkem. Razem tworzą tzw. klikę strategiczną, stojącą na czele 520 funkcjonariuszy państwowych i partyjnych. Honecker zdaje sobie sprawę, że dotychczasowa polityka gospodarcza skupiona na rozwoju przemysłu, głównie ciężkiego, jest błędna. Nie chce dopuścić, aby robotnicy zbuntowali się tak jak w 1953 roku. Dlatego ogłasza reformatorski program jedności polityki gospodarczej i społecznej. NRD zaczyna wprowadzać realny socjalizm. Coś, co w Czechosłowacji w 1968 roku Aleksander Dubček nazwał socjalizmem z ludzką twarzą. Ludzka twarz NRD-owskiego socjalizmu ma polepszyć warunki życia obywateli i pozwala na liberalizm, zwłaszcza w kulturze. Zmiany przynoszą Honeckerowi popularność, w tym również za granicą. W 1972 roku podpisuje traktat z RFN, a rok później Niemcy Wschodnie zostają przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiele krajów, które dotąd nie uznawało NRD jako legalnego państwa, nawiązuje stosunki dyplomatyczne. W 1975 roku Honecker zostaje zaproszony do Helsinek na konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Jego najbliższym osobistym współpracownikiem jest Joachim Herrmann, sekretarz do spraw agitacji i propagandy. Codziennie wspólnie ustalają, co opublikuje główny dziennik Neues Deutschland i jakie wiadomości zostaną omówione w Aktuelle Kamera, głównym telewizyjnym programie informacyjnym. Honecker dba przy tym, by obywatele byli przekonani, że jest dobrze. Mówi, że NRD osiągnęła status gospodarczy światowej klasy i należy do najważniejszych krajów uprzemysłowionych na świecie. Co oczywiście jest fikcją i obawiając się, że ludzie mogą o tym wiedzieć, raz w tygodniu omawia sprawy bezpieczeństwa z Erichem Mielke. Jest kolejnym dyktatorem. W NRD panuje kult jednostki. Jego zdjęcie jest w każdym urzędzie, w każdej szkolnej klasie, a nawet w zakładowych stołówkach i na ulicach. Pod jego rządami biuro polityczne przekształca się w kolektyw bezkrytycznych, posłusznych egzekutorów i pochlebców. A tajna policja Stasi inwigiluje ludzi i brutalnie tłumi każdy przejaw sprzeciwu wobec socjalizmu. Niepokorni tracą pracę, a jako bezrobotni są skazywani na pobyt w obozach dla osób uchylających się od pracy. Najbardziej krytyczni trafiają do szpitali psychiatrycznych. Są jednak tacy, których nie da się uciszyć. Jednym z nich jest piosenkarz Wolf Biermann, socjalista, który w 1953 roku przeniósł się z RFN do NRD, co zresztą zostało skrzętnie wykorzystane przez komunistyczną propagandę. Ale z czasem Biermann dostrzegł wady socjalizmu i zaczął go krytykować, a nawet parodiować w swoich piosenkach. Dla Honeckera krytyka jest zagrożeniem. Szuka sposobu na uciszenie Biermanna. O aresztowaniu czy skrytobójstwie Stasi nie może być mowy. Okazja nadarza się w listopadzie 1976 roku. Biermann otrzymuje zgodę na występy w RFN. Po koncercie w Kolonii, gdzie wykonał kilka krytycznych piosenek, jadąc samochodem słyszy w radiu, że władze NRD pozbawiły go obywatelstwa. Po prostu nie może wrócić. W obronie Biermanna intelektualiści piszą list. Podkreślają, że nie zgadzają się ze wszystkimi jego poglądami, ale ich zdaniem w socjalistycznym społeczeństwie

0: gdzie krytyka jest dopuszczalna. Honecker jest przeciwnego zdania. Stasi zabiera się za sygnatariuszy listu, w efekcie czego spora część jest zmuszona do emigracji. Paradoksalnie wielu obywateli NRD podejmuje desperackie próby ucieczki i wielu ginie, bo na rozkaz Honeckera wzmocniono granice i wydano rozkaz strzelania do każdego, kto próbuje nielegalnie opuścić kraj. Trudna sytuacja gospodarcza jest faktem, który wydaje się nie docierać do Honeckera. Nie ma pojęcia, jak wygląda życie zwykłych obywateli. Mieszka w zamkniętym osiedlu Wandlitz wraz z członkami rządu i partyjnymi dygnitarzami. Mają tam doskonale zaopatrzony sklep, a nawet basen. Czas wolny spędza na polowaniach i w zamkniętych ośrodkach wypoczynkowych. Na złe wieści reaguje z zamknięciem Instytutu Badania Opinii Publicznej. Jednocześnie zaciąga pożyczki w zagranicznych bankach, by utrzymać jako taki poziom życia obywateli i zapobiec wybuchowi kolejnych protestów. Jego politycznym i propagandowym triumfem jest wizyta w Republice Federalnej Niemiec. We wrześniu 1987 roku zostaje zaproszony przez kanclerza Helmuta Kohla. Odwiedza stolicę federalną Bonn, a także Düsseldorf, Wuppertal, gdzie mieszkał Fryderyk Engels, Essen, Trevir, miejsce urodzenia Karola Marksa, Monachium i swoje rodzinne miasto w zagłębiu Sary. W tym samym czasie psują się relacje ze Związkiem Radzieckim. Powodem jest wprowadzona przez Michaiła Gorbaczowa pierestrojka. Honecker uważa, że NRD od dawna kroczy drogą pierestrojki i krytykuje Gorbaczowa. Ten zresztą odwzajemnia niechęć do wschodnioniemieckiego dyktatora. W czerwcu 1989 roku w Polsce odbywają się pierwsze wolne wybory, w których zwycięża antykomunistyczna opozycja. Honecker jest wściekły na brak reakcji Związku Radzieckiego. W lipcu na szczycie Układu Warszawskiego w Bukareszcie Gorbaczow odrzuca doktrynę Breżniewa o ograniczonej suwerenności państw członkowskich i gwarantuje im wolność wyboru. Staje się jasne, że zakończyła się hegemonia Związku Radzieckiego. Dla Honeckera jest to wstrząs. Wieczorem trafia do rumuńskiego szpitala rządowego z powodu ciężkiego ataku kamicy żółciowej i jeszcze tej samej nocy zostaje przetransportowany samolotem do Berlina. W szpitalu rządowym Berlin-Buch przechodzi operację usunięcia woreczka żółciowego, podczas której lekarze wykrywają guza nerki, jednak nie informują go o tym. Gdy Honecker jest w szpitalu, rośnie napięcie społeczne. W wielu miastach wybuchają protesty. Część ludzi nie chce czekać, uciekają. Granica na zachodzie jest nadal zamknięta, ale mogą jechać do krajów demokracji ludowej, które już nimi nie są. Tam szturmują ambasady RFN, prosząc o azyl. Co miesiąc z NRD ubywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi. We wrześniu rząd węgierski otwiera granicę z Austrią, co wywołuje masowy eksodus wschodnich Niemców. W tym czasie Honecker wychodzi ze szpitala. Wychudzony i postarzały pojawia się na posiedzeniu biura politycznego. Szybko reaguje na kryzys. 3 października 1989 roku zamyka granice ze wschodnimi sąsiadami. Teraz NRD jest odcięte ze wszystkich stron. 3 dni później, 6 października, obchody 40. rocznicy powstania NRD rozpoczynają się w złej atmosferze. Ludzie witają zaproszonego przez Honeckera Michaiła Gorbaczowa okrzykami "Gorbi, Gorbi, ratuj!". Niezadowolenie rośnie również wśród członków politbiura. Egon Krenz, sekretarz SED do spraw młodzieży i bezpieczeństwa, a zarazem członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wraz z Harrym Tischem, członkiem biura politycznego, informują Gorbaczowa o zamiarze odwołania Honeckera. Gorbaczow z uśmiechem życzy im powodzenia. 17 października, otwierając posiedzenie politbiura, Honecker pyta, czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Rękę podnosi Willi Stopp. Proponuje, aby omówić odwołanie towarzysza Honeckera ze stanowiska sekretarza generalnego i wybór Egona Krenza. Honecker po chwili zastanowienia odpowiada: dobrze, w takim razie otwieram dyskusję. Głos kolejno zabierają wszyscy obecni, ale nikt nie popiera Honeckera. Günther Schabowski rozszerza wniosek, domagając się odwołania go również ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa i przewodniczącego Rady Obrony Narodowej. A Erich Milke stawia mu ultimatum. Jeśli nie zrzeknie się natychmiast wszystkich stanowisk, opublikuje kompromitujące dokumenty na jego temat. Okazuje się, że w 1935 roku wsypał na gestapo partyjnych towarzyszy i zadeklarował lojalność wobec nazistów. Oficjalnie Honecker zrzeka się stanowiska ze względu na zły stan zdrowia. W ten sposób historia zatacza koło. Zostaje obalony w taki sam sposób, w jaki 20 lat wcześniej pozbawił władzy Waltera Ulbrichta. Jest jednak drobna różnica. Ulbricht pozostał w rządowym ośrodku do śmierci. Honecker miesiąc później, gdy upada mur berliński, zostaje wyrzucony z domu w Wandlitz. Jednocześnie rusza w jego sprawie śledztwo. Jest oskarżony o wykorzystywanie stanowiska do celów prywatnych. Aby tego było mało, od 1978 roku rokrocznie otrzymywał 20 tysięcy marek wschodnioniemieckich z Akademii Budowlanej NRD. Ma też kilkadziesiąt zarzutów karnych. Główny dotyczy wydania rozkazu strzelania do uciekinierów, wskutek czego zginęło 68 osób. Honecker wraz z żoną są właściwie bezdomni. Nie mogą zamieszkać w mieszkaniu socjalnym w centrum Berlina, bo obawiają się agresywnych reakcji ludzi. Schronienia w plebanii Lobetal udziela im protestancki pastor Uwe Holmer, co zresztą również wywołuje protesty, bowiem Honecker walczył z kościołem. Nie mają też pieniędzy. Potajemnie wspiera ich finansowo Yasser Arafat, przewodniczący Organizacji Wyzwolenia Palestyny, bo przez wiele lat NRD była schronieniem dla palestyńskich terrorystów. 6 stycznia 1990 roku Honecker przechodzi kolejne badania. Lekarze nic nie mówią, ale z wieczornego wydania Aktuale Kamera dowiaduje się, że ma raka nerki. 4 dni później przechodzi operację w szpitalu Charité, a 28 stycznia zostaje aresztowany i przeniesiony do szpitala więziennego Berlin-Rummelsburg. Sąd orzeka jednak, że w tym stanie nie może być więziony. Z powodu protestów Honeckerowie muszą opuścić plebanię pastora Holmera. Na szczęście w Moskwie wciąż mają wielu szczerze oddanych przyjaciół komunistów. Dzięki temu Erich zostaje przyjęty do radzieckiego szpitala wojskowego w pobliżu Belic. Tam lekarze diagnozują raka wątroby. Pobyt w radzieckim szpitalu wojskowym chroni Honeckera przed kolejnym nakazem aresztowania. W marcu 1991 roku za zgodą Gorbaczowa wprost z terenu bazy wojsk radzieckiej samolotem zostaje przetransportowany do Moskwy, gdzie przechodzi kolejną operację. Niestety wkrótce upada Związek Radziecki i nowy prezydent Borys Jelcyn żąda, by opuścił Rosję. Erich wraz z żoną szukają ratunku. Otrzymują propozycje od Korei Północnej, Syrii i Chile. W 1973 roku po zamachu Augusto Pinocheta Honecker przyjął chilijskich uchodźców. W Chile mieszka też ich córka. Dlatego decydują się schronić w chilijskiej ambasadzie. Przez kolejny rok władze niemieckie bezskutecznie próbują zmusić Chile i Rosję do wydalenia Honeckera. A w Niemczech krąży anegdota, że Honeckerowie są ostatnimi niemieckimi uchodźcami szukającymi ratunku w zagranicznych ambasadach. Wreszcie chilijski rząd ugina się. W czerwcu 1992 roku prezydent Patricio Alvin zapewnia kanclerza Helmuta Kohla, że Honecker opuści ambasadę w Moskwie. Dotrzymuje słowa. 29 lipca Erich Honecker zostaje wystawiony na ulicę, gdzie czekają na niego rosyjskie służby. Tego samego dnia jest już w Berlinie, a jego żona leci do córki do Santiago de Chile. Lista zarzutów jest bardzo długa. Przede wszystkim jako członek Rady Obrony Narodowej wydał rozkaz rozbudowy umocnień granicznych wokół Berlina Zachodniego oraz barier na granicy z Republiką Federalną Niemiec. W latach 62-80 wielokrotnie decydował o dalszym rozwoju inżynieryjnych zabezpieczeń granicy, w tym zainstalowaniu automatycznych urządzeń strzeleckich oraz tworząc strefy śmierci, by zapobiegać ucieczkom, i nagradzał żołnierzy, którzy zabijali uciekinierów. Wielu prawników ma wątpliwości, na podstawie jakich przepisów głowa nieistniejącej NRD może zostać skazana. Mimo to proces się toczy. Honecker przyznaje się do politycznej odpowiedzialności, ale twierdzi, że nie ponosi winy w sensie prawnym ani moralnym. Twierdzi, że NRD udowodniła, że socjalizm może być możliwy i lepszy niż kapitalizm. Odrzuca publiczną krytykę prześladowań Stasi, twierdząc, że dziennikarstwo sensacyjne w krajach zachodnich również opiera się na donosach i ma takie same konsekwencje. Obrońcy wnoszą o umorzenie postępowania z powodu stanu zdrowia oskarżonego. Zgodnie z opinią lekarską nie ma szans, by dożył końca procesu, a sądzenie umierającego jest niehumanitarne. Sąd odrzuca wniosek, podobnie sąd apelacyjny. Obrońcy składają jednak skargę konstytucyjną do Trybunału, który umarza postępowanie z powodu okoliczności. Tego samego dnia Erich Honecker wsiada na pokład samolotu i odlatuje do Chile, gdzie umiera 5 miesięcy później.
1: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W nadchodzącym odcinku spojrzymy sobie na polskie akcenty w Cannes.
3: Pogadamy też, czemu tak bardzo oburzyła nas nowa Helena Trojańska.
2: Na dużym ekranie wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I zapytamy też, dlaczego powinniśmy zapamiętać Krzysztofa Piesiewicza.
2: Jacek Cygan.
3: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiu Szatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kumacian.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Preriowa Wiedźma. Autor najlepszego opowiadania na świecie.
3: Dwie nagie dziewczyny.
2: Na obrazie.
3: Czyli nowości na maj.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Mamy za to film, na którym Linda cię rozpoznaje. Jeśli w ogóle będzie to miało znaczenie procesowe, a może mieć w obliczu całej reszty. Gdybym uparła się na proces poszlakowy, leżysz. Ktoś cię uprowadził. Jednak oczywiście do tej pory, poza Lindą, nie podałeś mi nazwiska tego p***ca. Nie byłeś łaskaw wyjaśnić, czy wiesz, kim był ten, kto cię dręczył. Mam podstawy uważać, że kryjesz go albo z nim współpracujesz. Podałeś mi trzy nazwiska: Linda, Wasabi i Pralinka. Co do jasnej anielki mam z tym zrobić? Podsuwasz mi nazwiska osób, które przewijają się w śledztwie, ale udowodnić im nie mogę totalnie nic. No i są jeszcze twoje zdjęcia u Stańczyka, filmiki i cały ten szajs, który chciałabym wyrzucić do kosza, a nie mogę. Dlaczego nie współpracujesz? Bo szlak, ja pierdolę nie rozumiem. Klęła jeszcze przez chwilę, aż wreszcie umilkła i podniosła dłoń zwiniętą w pięść, jakby chciała uderzyć w stół, lecz zrezygnowała. Zamiast tego zniżyła głos i poprosiła ostatni raz: powiesz mi, co masz z tym wspólnego? Czy mam cię zamknąć? Podniósł na nią wzrok, uśmiechnął się drwiąco i powiedział to, co tysiące razy słyszał od podejrzanych, choć zwykle im nie wierzył. Jestem niewinny. Niewinny? Tak jak słyszałaś. Może coś więcej? Na przykład o Ewelinie Psikupie, przyjaciółce Dermy, który również zawisł na drzewie w klatce. Bo materiał nawiązujący do tego wątku też mam w archiwum. Nie pokazałam Olchowikowi tylko ze względu na nasze domowe sprawy, odchrząknęła. Proszę cię, ogarnij się, pomóż mi, pokręcił głową. Po prostu znajdźcie go. Masz może pomysł, kto to może być? Napiszesz profil? Nabrał powietrza, by odpowiedzieć, ale zrezygnował. Jak miał jej lepiej wyjaśnić, że i tak nie będzie mogła wykorzystać jego opinii? Wszyscy zbuntowaliby się przeciwko niej i jeszcze ona byłaby w opałach. Zamknął usta, zwiesił głowę. Poszukał w kieszeni papierosów, ale już dawno temu wypalił wszystkie z paczki. Podniósł plastikowy kubeczek do ust. Był pusty. Vera odwróciła się do mundurowego i dała mu znak, że następnego dnia z samego rana mogą profilera konwojować.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

tu couches. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za